0: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
1: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy. Nocnik na 98,6.

Give him more.

do ciebie. Przyglądam się, gdy śpisz. Jakim cudem tak czule urządzam pościg. Urządzam rajd. Za tobą pościg. Urządzam rajd do twoich myśli.

0: dałoby się.
1: Nie, no ale zmieścić. Piątka to już bez przesady. Piątka to jest jednego prezesa pewnej partii, ale on ma nadzieję, że kiedyś mu się uda wystawić kandydata na prezydenta Krakowa. Dobra, Międzynarodowy Dzień Urody. Wszystkiego najlepszego, Mikołajku.
0: A dziękuję, może będzie lepiej.
1: Mhm. Dzień testera oprogramowania. Wszystkiego najlepszego, Mikołajku. Ale
0: drugi,
1: tamten
0: tak.
1: Mikołajku.
0: Zgadza się.
1: Światowy Dzień Fast, to tutaj chyba, mam nadzieję, nie musimy nikomu i nie możemy nawet nikomu składać. Dobra.
0: I mam nadzieję, że nie będziemy musieli, dobrze nie idziemy w to.
1: Ucinam. I Dzień Recyklingu Baterii i tutaj składam sobie wszystkiego najlepszego.
0: No to najlepszego w takim razie, ale z okazji Międzynarodowego Dnia.

0: Niecałe 17 minut do godziny 7, a my przechodzimy do nowości muzycznej. Nowości, którą, no właśnie, znamy czy nie znamy?
1: My już znamy pomału z zeszłego tygodnia, to prawda. No i fani bossanowy też powinni znać. Do tego Renata Ślecicka razem z Jakubem Magierą obiecują, że poczujemy klimat polskiego morza, słuchaj.
0: Ja muszę powiedzieć, że polskie morze naprawdę pięknie wygląda. Chociaż ostatnio miałem sytuację, że rozmawiałem z moją uczennicą i mówiłam,

0: morzach. Ona, że może, a ja, że nie mogę.
1: Że nie możesz, a ona mogła jechać nad morze pewnie. No. Czy coś takiego?
0: A ja wróciłem.
1: No, ty wróciłeś. Piękne morze musi być tej jesieni, to trzeba przyznać.

0: Dzień dobry, cześć i czołem.
1: O, dzień dobry.
0: Dzień dobry, witamy serdecznie, ależ ten bas tutaj wszedł, zaraz basu będzie jeszcze więcej, albowiem będzie także o tym, że Poznań to miasto remontów podobno.
1: A tak, trochę ich się dzieje ostatnio.
0: Na gdzie dano?

0: swoje auta na dziko. A to tylko jeden z problemów, z którymi mierzy się Husarska.
1: Tam jeszcze jest kwestia słabych drzew, gałęzi, które potem spadają na samochody. Wiem też, że mieszkańcy są przyzwyczajeni do różnych takich krzyków ze względu na obecność stadionu. Gdzieś tam zauważają niepokojące sytuacje, jak też na przykład kradzież numerów rejestracyjnych. O tym też ostatnio zostałam poinformowana.
0: Mówi radna Koalicji Obywatelskiej Magdalena Antolczyk-Stawska. Proponuje też potencjalne rozwiązania sytuacji parkingowej, w tym wprowadzenie parkowania skośnego. I to już wszystkie informacje, jeśli chodzi o ten serwis. Na następne zapraszamy za niecałą godzinę.
2: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
3: Ach, z tym parkingiem nie ma lekko. Dobrze, że kura. Ona zawsze na miejscu. Godzina 7:00, wybiła.

0: nie ma lekko, ratuj się ucieczką, jak to śpiewał klasyk Sergiusz Piotr Jacek Jakub Aniela. Franciszek, Jan i Augustyn dzisiaj obchodzą imieniny, także jakiś mój daleki kuzyn, czyli Otmar, i daleki kuzyn Mikołaja, czyli Drogomir.
1: No, no to najlepszego życzymy jak najbardziej kuzynom, no to w szczególności jakieś, nie wiem, czekolady trzeba wysłać albo coś takiego.
0: No, Natalia przyszła, więc mamy... czekolady pewnie będą.
1: Muszę być faktycznie. A jak te czekolady, to jakieś lizaki. No, tak cofamy się w rozwoju. Środa, 9 dzień września, z nietypowych świąt. Mamy Międzynarodowy Dzień Urody.
0: Pielęgnuj w sobie wewnętrzne dziecko, a nie cofaj się w rozwoju. To, no jest, widzisz, ty młody, to jeszcze uważasz,
1: ja
0: że bycie dzieckiem
1: mylę,
0: to źle, nie?
1: Nie, no to jest super.
0: No właśnie, to dlaczego mówisz, że cofasz się w rozwoju? A nie, dobrze, dobrze mówisz. Dzień recyklingu baterii, także dzień testera oprogramowania, to znajdziemy w kalendarzu. Siebie mi daj chłodno, a siebie mi daj, mogę powiedzieć, do Gazety Wyborczej Rzeczpospolitej, Dziennika Gazeta.

0: Nie. Brak dostępu wynika z konieczności zapewnienia najemcom możliwości korzystania z obiektów zgodnie z warunkami umowy oraz zachowania bezpieczeństwa uczestników prowadzonych zajęć. Ten zakaz nas zaskoczył, nie był z nami konsultowany i jest absolutnie w kontrze do tego, co komunikujemy cały czas. Pani dyrektor właśnie mówi radna do pani dyrektor. To więcej o tym przeczytacie na stronie 5, a ta szkoła została już otwarta 26 sierpnia. Głównym tematem Głosu Wielkopolskiego natomiast jest Golęcin, który już jest z planem zagospodarowania. Hala lekkoatletyczna jednak powstanie. Paweł Antuchowski właśnie o tym pisze. Po latach dyskusji i przygotowania radni miejscy przyjęli nowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Golęcina. Otwiera on drogę do budowy hali lekkoatletycznej. Po 17 latach rozmów i planowania Golęcin otrzymał nowy plan zagospodarowania przestrzennego. Uchwalenie dokumentu było konieczne, aby otworzyć drogę do budowy wyczekiwanej od lat przez sportowców hali lekkoatletycznej. Złożyli oni w tej sprawie uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego na ręce prezydenta Poznania, pod którą podpisało się prawie 2,5 tysiąca mieszkańców. Tutaj mowa m.in. też o tym, co apelowali radni. Wskazują oni także na problemy z dojazdem do nowej hali bez nowego układu drogowego i rozdzielenia ruchu pieszych oraz rowerzystów od samochodów do obiektu będzie prowadziło wąskie gardła.
1: Coś mi się tak kojarzy, że jeżeli chodzi o tę szkołę, to mamy typowy przykład prywatyzacji zysków i uspołecznienia kosztów, ale co ja tam wiem? Wiem za to, że mamy 10,5 minuty po godzinie 7 i przechodzimy teraz do...

0: końcu jakiś dżentelmen na antenie. 25 minut po godzinie 7. Zerkniemy za moment, jak będzie wyglądała sytuacja na ulicach. Wy możecie nam pomóc, dzwoniąc do nas.
1: 61 875 02 13. Dzwońcie, Mikołaj odbierze, przekaże Mikołajowi i ten Mikołaj też wam przekaże.
0: Tak wygląda Mikołajcepcja.

0: 15 stopni. Połączenie to zwiastuje też niemałą szansę opadów. Na ulicach Poznania korki pojawiają się dzisiaj w szczególności na Lechickiej, Głogowskiej i Bałtyckiej. Warto też uważać na Grunwaldzką w Lewiskach. A2 i S11 prezentują się całkiem przyjezdnie, nie licząc może zjazdu z A2 na Dolną Wildę. W Swarzędzu doszło do wypadku na ulicy Jesionowej, co zdaje się wpływać też na ulicę Poznańską. Jeśli zaś chodzi o komunikację miejską, dojdzie do zmian lokalizacji niektórych przystanków autobusowych, szczegóły na stronie ZTM. Jeśli macie dla nas więcej informacji o tym, co dzieje się na poznańskich ulicach, dzwońcie 61 875 0213.
1: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: 5 listopada w Krakowie, ale...
1: Przeziębił się.
0: Kazimierz III Wielki prawie. Został ciężko ranny w nogę podczas polowania na jelenie w Przedbożu. Jak jako historyk nie mogłeś o tym wiedzieć?
1: Wiesz co, bo wydaje mi się, że jednak ja wyparłem to z mojej głowy, albowiem ja za bardzo lubię jelenie. A przede wszystkim mistrza jeleni. Ho, ho, ho, ho. A jeżeli już mówimy o tak dawnych datach, to 9 września 9 roku naszej ery doszło do wielkiego zwycięstwa Germanów nad legionami rzymskimi i cesarz, przepraszam, August Oktawian tak bardzo się zdenerwował, że później przez kilka tygodni, a nawet kilka miesięcy miał się nie obcinać, miał nie golić brody, a w starożytnym Rzymie to wiecie, broda to nie było raczej coś, co powinno być noszone przez princepsa, a na dodatek jeszcze przez długi czas krzyczał Kwinktyliuszu Warusie oddaj legiony, a raczej Warusie oddaj legiony, no i ten dzień traktował jako dzień żałobny.
0: Czyli hipsterzy pierwsi powstali już 2000 lat temu.
1: Nie, no wydaje mi się, że wtedy ukuto sformułowanie, że rywalizacja pomiędzy państwami to jest taki moment, kiedy dwa legiony biją się ze sobą, a na końcu i tak wygrywają Germania.
0: I ktoś się obraża. 1978 rok, kopalnia soli Wieliczka została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO, a jeszcze 1993 rok, żeby nikt nie myślał, że właśnie te 2000 lat temu, utworzono Biebrzański Park Narodowy. Jeszcze w 2012 roku w Poznaniu zakończyły się 10 Mistrzostwa Świata. Wy, uwaga, kajak polo. Wiesz, co to jest kajak polo?
1: Wiem.
0: O, a co to jest?
1: To jest taki sweter polo, który jest wycięty w kajak.
0: I oni właśnie w tych swetrach grali w kajaki.
1: 1973 rok, zerkamy do kalendarium muzycznego. Jedna z najważniejszych polskich

0: 20:30. Tylko w Radiu Afera.
1: I've named this one
0: Post Office.
2: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.
0: Każdy czwartek o godzinie 22:00.
3: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Aferanek. Najlepszy z wielu

0: możemy powiedzieć chociażby o meczu Aleksandra Zwerewa z Darderim, który to wygrywa Niemiec bez straty seta. 6-2, 6-2, 7-6, chociaż w trzecim secie zakończyło się to wszystko tiebreakiem, a także dziś trwa w tym momencie, no ale już chyba już coś mi się wydaje, że zmierza ku końcowi, spotkanie amerykańsko-hiszpańskie, ponieważ Ben Shelton gra z Carlosem Alcarezem. W tym momencie 2-1 w setach, rozpoczął się trzeci. W pierwszym zwyciężył Hiszpan, ale później Shelton do 1 i do 3. Teraz w pierwszym gemie wygrywa 30-15. Dzisiaj jeszcze spotkanie pomiędzy Karenem Khachanovem a Aleksandrem Bloksem. Khachanovem, dobrze przeczytałem. No i to by było na tyle chyba, jeżeli chodzi o spotkanie, bo już o Deblu może pozwolę sobie wam więcej nie mówić, bo i chyba żadnych sensacji nie było.
1: Wydaje mi się, że nie było. Jeśli chodzi o siatkówkę, to dzisiaj startują Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej mężczyzn, które potrwają do 26 września. Gospodarzami turnieju są 4 kraje: Bułgaria, Finlandia, Rumunia i Włochy. Zagrają 24 reprezentacje, które podzielono na 4 grupy po 6 ekip w każdej. Polska trafiła do grupy B z Portugalią, Izraelem, Macedonią Północną, Ukrainą i Bułgarią. No właśnie. Po 4 ekipy z każdej z grup walczą awans do fazy play-off. Spotkania 1/8 finału i ćwierćfinały zostaną rozegrane w Sofii i w Turynie. Półfinały oraz mecze o medale odbędą natomiast się w Mediolanie. Tytułu Mistrza Europy walczonego w 2023 roku broni reprezentacja Polski. Drużyna trenera Nikoli Krbicia w finale rozegranym w Rzymie wygrała 3-0 z Włochami. Po brązowy medal sięgnęła wtedy reprezentacja Słowenii. I coś mi się tak nie zgadza, że 2 Mistrzostwa Europy, 2 finały z rzędu są we Włoszech. Słuchaj, tamte w Rzymie, teraz w Mediolanie. Jak to jest? Co oni mają za układy?
0: No normalnie.
1: Normalnie wszystko
0: jest. No Włosi to są Włosi, oni zawsze to tam jakoś sobie ogarną tak, żeby było dobrze.
1: Jeśli chodzi o Polaków, to oni tegoroczne Mistrzostwa Europy rozpoczynają jutro, 10 września o godzinie 15 z Portugalią, a dzisiaj spotkanie otwarcia mistrzostw to spotkanie Bułgarii z Macedonią Północną o godzinie 18.
0: I czekaj, bo ja teraz tutaj chciałbym jedną rzecz na szybko zrobić, nie wiem, czy mi się uda.
1: Tak.
0: Drodzy słuchacze, albowiem... O, słyszycie? Słyszycie? Tak, dokładnie, albowiem... O, ponieważ wystartowała...
1: MP3-kę ktoś odpalił.
0: Nie, no co ty gadasz?
2: Kaszanka!
0: O, proszę. Wystartowała kaszanka, tak dokładnie. To jest niezwykle profesjonalne podejście, bo tak mi się przypomniało w trakcie, że należałoby to jakoś zaznaczyć. Wystartowała Liga Mistrzów i to właśnie wczoraj rozpoczęły się pierwsze spotkania pierwszej kolejki. Spośród 8 fazy grupowej, ligowej, przepraszam, bo to już nie jest grupowa. Club Brugge przegrywa z Aston Villą 2-3, AEK wygrywa 1-0 z Las Klincy, Porto przegrywa 0-2 z Manchesterem City, Real Madryt ostatecznie wygrywa z Interem Mediolan 2-1, Borussia Dortmund pokonuje Villarreal 3-2. Z kolei, jeżeli chodzi o dzisiejsze spotkania, to Barcelona zmierzy się z Feyenoordem, Stuttgart podejmuje Viking, Napoli zagra z Arsenalem, Liverpool z Atletico Madryt mierzyć się będzie. To spotkania już to Napoli i Liverpool o 21:00, tak samo jak Paris Saint-Germain grające ze Slovanem Bratysława, Sporting z Galatasaray. To by było na tyle. Bo już chciałem powiedzieć o jutrzejszych meczach. Kto to widział? 3 dni Ligi Mistrzów, ludzie święci.
1: Coś pięknego.
0: Jak coś pięknego. To już jest przesy, to już jest
1: no
0: za dużo.
1: Na Mundialu też było dużo za dużo, uważam. Jeśli chodzi o to spotkanie jeszcze Porto z Manchesterem City, tam miał być tylko jeden Polak, ponieważ Bednarek pauzuje za kartki, a Pietuszewski jeszcze leczy się po kontuzji. Natomiast było, można powiedzieć, 2 bohaterów albo antybohaterów z Polski. Kiwior, to wiemy, no ale drugi...
0: No Haaland robił z niego tam wiatraczek.
1: Tak, to prawda. Gubił Kiwiora strasznie. No a drugim bohaterem lub antybohaterem był sędzia Marciniak. Niektórzy uważają, że popełnił kilka błędów. Drudzy wychwalają go za utemperowanie sytuacji i danie żółtej kartki Haalandowi. No, różnie to wygląda. W każdym razie Marciniak na boisku też się pojawił. No i 2-0, tak? Manchester City z Porto wygrało.
0: Swoją drogą to tak patrzę, że 47 i 91 minuta te bramki dla Manchesteru City. A Szymon Marciniak to mógłby się zająć jednak sędziowaniem, a nie robieniem z siebie gwiazdy. I to teraz to jest moje oficjalne, indywidualne, prywatne zdanie. Dziękuję bardzo, to był mały statement. 6 minut do godziny 8. Żegnamy się ze światem sportu.
1: Tak, papa.
0: No... To jest właśnie to pociągnięcie tematu, to jest właśnie ta elokwencja, to jest właśnie...

0: rozmaite przyjechały do stolicy Wielkopolski z Niemiec, z Zoo w Norymberdze. W swoim nowym domu dołączyły do Jumy i Shui, dwóch klaczy, które mieszkają tam już od kilku lat. Zwykle towarzystwa dotrzymywałby im samiec zebry, Hakon. Aktualnie jest on jednak w Zoo w Ostrawie, w celach reprodukcyjnych. I to już wszystkie informacje w tym serwisie. Na następny zapraszamy za niecałą godzinę.
1: Ladies and gentlemen. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
2: Zebry pręgowane z Norymbergi w Poznaniu. Proszę, proszę.

0: No ale samiec, jak będzie się z tej delegacji tłumaczył, to ja nie wiem, jaki on ma pomysł.
1: A dlaczego?
0: No, w celach reprodukcyjnych jest wysłany.
1: I no ale to jest oficjalne.
0: Poza tym, one wiedzą.
1: No, ale poza tym, no czekajcie, włączcie nam ten serwis z powrotem, bo my tutaj czytamy
0: teraz. Będziemy analizować.
1: No ale, posłuchajcie, no czworonogi, tak. Dwie nowe mieszkanki, zebry pręgowane, Wamba i Wilma, tak, Flintstone, matka i córka, i one przyjechały w celach reprodukcyjnych do Polski, dołączyły do Jumy i Szui, dwóch klaczy, które mieszkają tam już od kilku lat. No to jest oficjalnie powiedziane na antenie, tak?
0: No to dobrze.
1: Poza tym, dlaczego zakładasz, że Wamba i Wilma, że one mają swoich panów zebrów?
0: No bo zwykle towarzystwa dotrzymywałby im samiec.
1: No,
0: jest
1: zebry.
0: To też powiedziane.
1: Czekaj, Hakon. Zwykle towarzystwo dotrzymywałby im samiec zebry.
0: A on
1: zebry.
0: Jest w Ostrawie.
1: Hakon. On jest w Ostrawie, ale też pojechał w celach reprodukcyjnych.
0: Mi się wydaje, że to
1: są swingersi po prostu.
0: Telenowela. No. Po prostu zebrowska. Nam się zebrała.
1: M jak miłość. Tak. Wersja niemiecka. Zebrasz Überwuchert, czyli zebra pręgowana, to one przyjechały do Poznania prosto z Norymbergi. Godzina 8 na zegarach, wysłuchacie audycji porannej Radia Afera. I cóż, możemy wam teraz przypomnieć, że dziś w kalendarzu mamy?
0: Środę, 9 dzień września dokładnie, a Piotr i Sergiusz obchodzą imieniny. Najlepszego życzymy. Obchodzimy święta poniższe.
1: No, słucham.
0: Międzynarodowy Dzień Urody, Dzień Testera Oprogramowania. Nie wiem, czy to się uczy.

0: z innymi się doedukujemy. Tutaj Hanna Kowalska.
1: Kuropatwy, bażanty, dzikie kaczki, gęsi, łyski, bekasy i cietrzewie.
2: To są właśnie zwierzęta Polski. Odkryj z nami dziką stronę Poznania. W każdą środę o 8.30. Środa, 8.30, więc znowu podejmujemy tematy dzikie. Ja nazywam się Hania Kowalska, a ze mną w studiu jest doktor inżynier Mikołaj Kaczmarski z Katedry Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i członek grupy Traszka.
3: Dzień dobry.
2: Dzisiaj obiecałam, że będą znowu płazy i dowiedziałam się też, że mamy ich 18 gatunków w Polsce, to prawda?
3: 19.
2: 19, to co się zmieniło?
3: Zmieniło się to, że coraz lepiej rozumiemy tak naprawdę przyrodę i na przykład wiemy już, że to, co kiedyś nazywaliśmy rzekotką drzewną. W tej chwili to są dwa gatunki i na zachodzie Polski mamy rzekotki drzewne, Hyla arborea, a na wschodzie jest Hyla orientalis, rzekotka wschodnia. Niby obie wyglądają bardzo podobnie, ale no kilka milionów lat gdzieś tam dzieli je, jeżeli chodzi o już rozdzielenie i oddzielną ewolucję. Na tyle, że prawdopodobnie, bo tego też do końca nie wiemy, nie są w stanie się ze sobą krzyżować.
2: A w Poznaniu mamy rzekotkę?
3: W Poznaniu nie mamy rzekotki.
2: Ale mamy żaby. Jakie na przykład?
3: Znaczy to jeszcze powiem, że w sumie nie wiemy, dlaczego w ogóle tej rzekotki nie mamy. Troszkę podejrzewamy, że to może czasy... Mieszko tutaj dużo namieszał, jak zakładał państwo polskie. Tereny zostały wykarczowane. To my sobie nie wyobrażamy, jakie te przekształcenia środowiska tutaj postępowały. Także albo on wtedy tą rzekotkę już troszeczkę stąd wypędził, a jeśli nie on, to na pewno Prusacy ze swoim takim podejściem do porządkowania przestrzeni. Rzekotka potrzebuje krzewów, jeżyn, jakichś takich bardzo fajnych, bogatych w roślinność oczek wodnych, a takich za bardzo w Poznaniu nie ma. Natomiast gdzieś tam w Rogalinie już ta rzekotka, czy na Biedrusku już ta rzekotka występuje. Natomiast jeżeli chodzi o Poznań, no to Poznań to myślę, że jest bardzo ważne miejsce, jeżeli chodzi o ropuchy zielone. I tutaj nasze też badania w Katedrze Zoologii, one wskazały, że na Cytadeli mamy naprawdę olbrzymią populację, jeżeli chodzi tutaj o warunki lokalne. Ona przekracza ponad 500 dorosłych osobników. Stąd wieczorami można w tym okresie właśnie, kiedy ropuchy są aktywne, z końcem kwietnia, w maju czy na początku czerwca, udać się i po prostu słuchać tych pięknie śpiewających samców. Czasami to potrafi być nawet 100-120 samców, które tuż po zmroku zaczynają swoje piękne trele.
2: A ta ropucha jakich warunków potrzebuje, żeby jej było dobrze?
3: Ta ropucha, ona jest gatunkiem stepowym, więc dla niej takie tereny trawiaste, szybko nagrzewiające się z płytką wodą, kałuże, to jest to, co ona najbardziej lubi. Jeżeli chodzi tutaj o bliższe lokalizacje, to Park Grataje. Dzisiaj Park Grataje kojarzymy jako takie miejsce bardzo przyjazne i rekreacyjne, natomiast kiedy my zaczynaliśmy nasze działania z ropuchami zielonymi, to był jeszcze teren ogrodzony betonowym płotem, na którym zbierała się woda opadowa wczesną wiosną, to tak zwana fabryka domów. Mieszkacie w blokowiskach na Ratajach, to tak naprawdę wasze ściany powstały dokładnie tam, gdzie w tej chwili jest Park Grataje. I kiedy ta fabryka się stamtąd zwinęła, ten teren taki był mocno ubity, nieprzepuszczalny, deszcz padał, woda się zbierała i te ropuchy tam to miejsce zaadoptowały i to jest druga taka duża populacja. Tam ponad 130 dorosłych osobników sobie funkcjonuje i na etapie tworzenia Parku Grataje właśnie przez taką naszą oddolną inicjatywę udało się tam stworzyć 4 zbiorniki rozrodcze i to są właśnie takie płytkie zbiorniki, które kiedy teraz późnym latem pójdziecie tam, to na pewno będą suche. Natomiast wczesną wiosną one są pełne wody i pełne życia.
2: A to mam jeszcze takie pytanie niezbyt wysokich lotów. Czym się różni ropucha od żaby? One są takie podobne chyba z wyglądu.
3: No to ja myślę, że jak ktoś spojrzy na goryla i szympansa, to też stwierdzi, że to jest duża małpa i to jest duża małpa, ta włochata i ta włochata, no ale jak zaczynamy się przyglądać detalom, to jednak coś tam zaczyna nam nie pasować, więc no tutaj poza przepaścią tak naprawdę ewolucyjną i zupełnie tak naprawdę różnymi grupami, to no taki pierwszy rzut oka, żaby to są te zwierzęta, które mają śliską skórę, taką bardzo wiecącą, zwierzęta bardziej zależne od wody, które też nie są chronione substancjami toksycznymi, natomiast ropuchy szare, ta skóra taka gruba, sucha, gruzełkowata, na głowie parotydy, które wydzielają toksynę, która gdzieś tam pomaga im się bronić przed drapieżnikami. Żyjące raczej w lasach, raczej właśnie w takich suchych terenach, takich miejscach, w których no, dla żab już często jest zbyt sucho. Także to tak na pierwszy rzut oka można by tak sobie to podzielić. No, to, czego wymagają płazy, kiedy zaczynamy się nimi interesować, to pewnej uważności. I ta uważność właśnie no, zmusza nas do tego, żeby po prostu patrzeć pod nogi, przykucnąć, przyjrzeć się, zastanowić się, co to jest za zwierzę.
2: To jeszcze trochę o zmianach w środowisku, no bo płazy w Polsce wszystkie są pod ochroną i mimo działań są pewne zmiany. Zniknęła na przykład, ile tam, kilkadziesiąt, 30 lat temu, ropucha, paskówka. Jak do tego doszło i czy to prawda?
3: Znaczy, ropucha, paskówka to jest taki problem, że to jest gatunek o szerokim zasięgu występowania w Europie. Ropuchy, paskówki występują w Portugalii, w Hiszpanii, cała Francja. W Niemczech już jest troszkę jej mniej, w Polsce już jest jej bardzo mało. Po prostu północna Europa jest miejscem relatywnie zimnym, suchym i takim niezbyt sprzyjającym właśnie paskówce. I ta paskówka tutaj nigdy nie była jakoś bardzo czynna, tym bardziej, że ona ma też bardzo specyficzne wymagania. Ona, tak jak ropucha zielona, potrzebuje jakichś takich kałuż, ale troszkę może porośniętych roślinnością, takich terenów trawiastych, to dla paskówki idealne to są po prostu takie zupełnie jałowe tereny, już nawet nie jakieś kałuże, które tam rok rocznie się w danym miejscu tworzą. Ona potrafi wędrować i zupełnie szukać na nowo tych miejsc, gdzie ewentualnie dużo wody się pojawiło. I w Poznaniu po prostu nie ma takich terenów piaszczystych, nie ma żadnej jakiejś takiej, Warta nie jest szeroką rzeką, nie ma meandrów, nie ma takiej strefy jakichś takich właśnie piaszczystych plaż nad Wartą, więc tu tak naprawdę nigdy za bardzo nie było siedlisk dla paskówki. Natomiast ona na granicy z suchym lasem znalazła sobie dom i tym domem, no, może to jest zupełnie zaskakujące, było wysypisko śmieci. Na wysypisku śmieci na samym szczycie to było takie złoże już poddane częściowej rekultywacji, uszczelnione jakąś taką membraną i na samym szczycie tego wysypiska śmieci to na tej membranie zbierała się woda i tam właśnie występowały paskówki, także po prostu nie mają odpowiedniego miejsca do życia tutaj. Natomiast jakbyśmy pojechali nad Bałtyk do Słowińskiego Parku Narodowego, to w tych miejscach, gdzie jest dużo piasku i woda czasami jest, czasami jej nie ma, to tam tą paskówkę znajdziemy w takich właśnie niewielkich, lokalnych mikropopulacjach.
2: Pana opinii, to jest zmiana taka martwiąca, czy no wydarzyło się i one sobie poradzą?
3: Nie, no tutaj ja myślę, że się za bardzo nic nie zmieniło. Ten gatunek był zawsze rzadki i tak jak powiedziałem, na północy to jest rzadki gatunek i za bardzo w sumie nikt nie stara się niczego zrobić, żeby było jej lepiej, ale to akurat nie jest gatunek, który powinniśmy w jakiś szczególny sposób traktować jako cel działań w zakresie ochrony przyrody. Mamy inne gatunki, które tutaj mają swój rdzeń populacji, jeżeli chodzi o Europę, na przykład kumaki nizinne i tak naprawdę z perspektywy ważności naszej przyrody to kumak nizinny jest takim gatunkiem, na którego zwraca się uwagę, więc tu musimy też spojrzeć tak, że no oczywiście wszystkie płazy są pod ochroną i fajnie, jeżeli są miejsca, w których w jednym zbiorniku, na jednym mokradle żyje 8, 9, 11 gatunków, natomiast no dzisiaj raczej mamy takie czasy, że cieszymy się, jak są 3-4 gatunki i te miejsca powinny być w pierwszej kolejności traktowane jako te cenne przyrodniczo, a niekoniecznie powinniśmy podążać za kluczem, że o, rzadki, to musimy teraz zrobić wszystko, żeby tutaj u nas był. To nie jest dobre podejście w ochronie przyrody.
2: Tak na podsumowanie, czy uważa pan, że Poznań dobrze sobie radzi z ochroną żab i czy na przykład wolontariusze i naukowcy mogą tu liczyć na jakieś wsparcie ze strony miasta?
3: Miasto coraz bardziej nas słucha i zwraca uwagę może na te postulaty, które podejmujemy. Natomiast to, czego brakuje, to takiego poparcia społecznego do tych działań i to jest chyba największy problem. O zamknięcie drogi na czas migracji ropuch zabiegaliśmy naprawdę przez wiele lat. Urzędnicy bardzo mocno opierali się, bojąc się, co ludzie powiedzą, że nagle nie mogą dojechać na ulubiony leśny parking w marcu o 18. Natomiast no, to się udało zrobić. Tych ropuch mniej ginie na drodze. No tak naprawdę, no, jeżeli ktoś jedzie do lasu na spacer, to czy zaparkuje na parkingu bliżej jeziorka, czy dalej jeziorka, to chyba temu psu to nie robi wielkiej różnicy, a dla przyrody to jest potężna różnica. Także to jest chyba taki fajny przełom, który nastąpił i od już chyba 4 lat tych kilka ulic jest zamykanych.
2: To jak już tyle mówiliśmy o ropuchach, to głupie tak o nich rozmawiać, ale żadnej nie dopuścić do głosu. To może wpuśćmy na antenę ropuchę zieloną, a panu bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.

0: bażanty, dzikie kaczki, gęsi, łyski, bekasy i cietrzewie.
1: To są właśnie zwierzęta Polski. Odkryj z nami dziką stronę Poznania. W każdą środę o 8:30.
2: Autopromocja.
3: Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9:30. Tylko w Radiu Afera.
2: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja.

0: I tak oto godzina 9 na zegarach. Ja właśnie zauważyłem, że szczyt nepotyzmu został osiągnięty. Kolega został radnym. Peter Kolega w Czechach. Wybaczcie, musiałem wam to przekazać. To jest niezwykle ważna informacja.
1: Godzina... Ja się uśmieję. Mam nadzieję, że słuchacze też się uśmieli.
0: No, czyli sugeruję, że nasi słuchacze mają takie same poczucie humoru. Dobrze, dobrze, dobrze. Niech i tak będzie w takim razie. Dziś mamy Międzynarodowy Dzień Urody, Dzień Recyklingu Baterii, a także Dzień Testera Oprogramowania. Imieniny świętuje Piotr oraz Sergiusz.
1: Nie, najlepszego życzymy. W takim razie to, co niedługo w naszym programie, to rozmowa. Rozmowa o Firtel Showcase. Porozmawiamy ze współorganizatorem i prezesem Fundacji Teraz Warto, Michałem Madajczykiem. No właśnie, o tym wydarzeniu, o koncertach, o grach miejskich, bo takie też możecie spotkać właśnie od piątku do niedzieli. Jeśli chodzi o koncerty, to m.in. Jerzy Koczur, Oyster Boy, Madame Affair, Twój Dawid, czy Łona Konieczny, Krupa, a to właśnie już możecie usłyszeć utwór.

0: Koncert finałowy o godzinie 20.30 na Naramowicach. No właśnie, Fyrtel Showcase to przede wszystkim wydarzenie dla mieszkańców i blisko mieszkańców. Zamiast skupiać kulturę w centrum Poznania, projekt przenosi koncerty bezpośrednio na osiedla, tworząc przestrzeń do wspólnego spędzania czasu, spotkania z sąsiadami i doświadczenia muzyki na żywo w swojej najbliższej okolicy. Od piątku do niedzieli, od 11 do 13 września. No i trzeba powiedzieć, że wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. A my porozmawiamy właśnie już teraz z prezesem Fundacji Teraz Warto, no i współorganizatorem Michałem Madajczykiem. Cześć.
1: Cześć, witam serdecznie. Hej.
0: No na sam początek muszę cię spytać, skąd pomysł, no i przede wszystkim na to, by rozpocząć działalność Fundacji Teraz Warto od no tak dużego projektu. No i dlaczego Fyrtle, a nie centrum miasta?
1: Słuchaj, skąd pomysł? No, pomysł pewnie się już jakiś czas temu zrodził w mojej i Bartka głowie, który jest Bartka Górskiego, który jest wiceprezesem fundacji, ponieważ o ile fundacja jest faktycznie jednostką nową na mapie naszego miasta, no to my jesteśmy osobami, które już od kilku ładnych lat w tej branży kulturalnej funkcjonują i działają, więc to organizowanie tego typu wydarzeń i koncertów jest dla nas dosyć naturalne i jest po prostu czymś, co robiliśmy. A w związku z tym, że no projekt, z którego udało nam się pozyskać środki na finansowanie tego naszego Fyrtla, nazywa się Kultura na Fyrtlach, więc stąd jakby to przeniesienie tej kultury i tych naszych wydarzeń z centrum na osiedla właśnie.
0: Od piątku do niedzieli te koncerty właśnie będzie można na Fyrtlach znaleźć, do tego też gry miejskie, a taki przedsmak tego wydarzenia już był w niedzielę, 6 września. No to ja muszę cię spytać w takim razie, jak było? Jaki jest odbiór też mieszkańców Poznania?
1: Słuchaj, myślę, że było bardzo fajnie. Zaczęliśmy, tak jak wspomniałeś, 6 września na osiedlu AZK, czyli Antoninek, Zieliniec, Kobyle Pole. Tam zorganizowaliśmy akurat koncert w troszeczkę innej formule, bo było to jedyne miejsce, w którym mogliśmy zrobić koncert, zaprosić kogoś spoza Poznania. No i akurat udało nam się zaprosić i ściągnąć do Antoninka Lor. No, dziewczyny dały bardzo fajny koncert. Myślę, że też publiczność dopisała. Bardzo urokliwe miejsce. Koncert zrobiliśmy we współpracy z Domem Kultury AZK w Parku Stablewskich. Także myślę, że początek bardzo udany. Tak samo gra miejska, którą zrobiliśmy tutaj w Antoninku w formie spaceru przyrodniczego z Mikołajem Basińskim. No, i dopisała frekwencja, i dopisała pogoda, i myślę, że to był to bardzo, bardzo dobry początek tej naszej inicjatywy.
0: No i taka zapowiedź też przed tym, co czeka nas w ten weekend, oby pogoda też dopisała. Same koncerty organizujecie właśnie w nietypowych miejscach, od zabytkowego fortu numer 6 na Podolanach, po parking osiedlowy, czy podwórko szkoły podstawowej. Dlaczego akurat te lokalizacje? Może spytam, jak udało się je wybrać?
1: Słuchaj, no troszeczkę jakby wynika to z idei tego naszego projektu, ponieważ no, jak już gdzieś tam wspomnieliśmy na początku i ty w swojej zapowiedzi, ten nasz Fyrtel Showcase to jakby pomysł na połączenie muzyki z odkrywaniem niejako tych poznańskich osiedli. Tak jak już zapowiedziałeś, robimy kolejne wydarzenia na Podolanach, na Nowych Winogradach Południe i w Naramowicach. No i wychodzimy z tymi koncertami właśnie poza to centrum i pokazujemy, że te wydarzenia kulturalne mogą też się dziać lokalnie na Fyrtlach. No a przy okazji chcemy też pokazać te osiedla. Pewnie temu bardziej służy gra miejska, chociaż Podolany akurat są taką lokalizacją, gdzie będzie też Fort 6 otwarty, dostępny do zwiedzania, i w jego obrębie też będzie się odbywała ta edycja gry o Podolanach. Także no, to my po prostu wybieramy takie miejsca, które też jakby przybliżą troszeczkę dane osiedle.
0: Zostańmy może w takim razie przy tych grach miejskich jeszcze na moment. One od piątku do niedzieli o godzinie 16 codziennie startują i właśnie takie firtle możecie odwiedzać w sposób interaktywny. Pewnie też tak będzie. No właśnie, jak to wygląda w praktyce? Czego mieszkańcy mogą dowiedzieć się o miejscach, których mijają się każdego dnia?
1: No właśnie, dokładnie o to trochę chodzi, żeby dowiedzieć się nieco więcej o tych miejscach, które każdego dnia mijamy. Tak jak wspomniałeś, jest to forma interaktywna, to znaczy jest to aplikacja dostępna tak naprawdę w formie desktopowej, czyli nie trzeba jej nawet ściągać, tylko wystarczy wejść na stronę. My wyświetlamy w dniu koncertu i też jakby w dniu premiery gry wyświetlamy QR kod, będzie w późniejszym czasie również opublikowany i dostępny bezpośredni adres do gry. Gra będzie oczywiście dostępna również po zakończeniu projektu. Tak, jak najbardziej ona zostaje, będzie w tej przestrzeni internetowej sobie wisieć, dostępna już bez ograniczeń żadnych czasowych. No i w zasadzie każde osiedle jest podzielone na dwa takie spacerki, dwie wersje, 10 pytań i 20 pytań. 10 pytań dotyczy tylko historii jakby danego firtla, danego osiedla, a wersja na 20 pytań dotyczy zarówno historii, jak i współczesności danego osiedla. No i polega to w dużej mierze na tym, że wykonujemy sobie spacer, który jakby prowadzi nas do kolejnych zadań. Odpowiadamy na pytania i w takiej formule nieco interaktywnej, ale też nie chodzi o to, żeby iść z nosem w telefonie, tylko żeby jednak odkrywać, więc w tym telefonie de facto mamy pytanie, mamy jakąś wskazówkę, mamy jakąś ciekawostkę, no i nawigację do danego punktu.
0: No i życzymy też wszystkim, żeby w te telefony za bardzo nie zaglądali, faktycznie odpowiadali tam, a nie psuli sobie zabawy, bo to jest ważne. No i to psuje później całe taką, no myślę, klimat też tej zabawy. Bardzo dobra wiadomość, że to zostanie też z nami. Warto się zagłębić. Ja na pewno w takim razie też taką grę odwiedzę swojego czasu. No i jeśli chodzi jeszcze o tę lokalizację, to spodziewam się, że z jakimiś wyzwaniami takimi logistycznymi też musieliście się spotkać. Jeśli chodzi o organizację takich profesjonalnej sceny, jednak gdzieś w mniejszych przestrzeniach, może tak?
1: Wiesz co, kurczę, no mam nadzieję, szczerze mówiąc, że nie będziemy mieli jakichś wielkich przeszkód logistycznych. No tak jak już wspomniałem też na początku, nie są to dla nas jakby rzeczy nowe, więc też nie porywamy się z tą przysłowiową motyką na słońce. No faktycznie jakby w każdej lokalizacji stawiamy profesjonalną, tak zwaną mobilną scenę, no ale jest to finalnie dosyć duża scena o wymiarach 8 na 6 metrów, jeżeli chodzi o to pole robocze samej sceny. Jest oczywiście to wszystko profesjonalnie nagłośnione, oświetlone, obrandowane, także myślę, że jeżeli chodzi o taki aspekt techniczny, to jest to bardzo, bardzo fajnie i bardzo profesjonalnie zrobione, na czym nam zresztą bardzo zależało. No a kurczę, do tej pory jakby logistycznych jakichś przeszkód ani nie mieliśmy, ani też nie widzimy szczęśliwie na horyzoncie. No oczywiście są to jakby inicjatywy, które zawsze wiążą się z tym, że trzeba albo jakąś zgodę uzyskać od na przykład zieleni miejskiej, jak to było w przypadku Antoninka, albo podpisać jakieś porozumienie na przykład ze szkołą, jak to ma miejsce w przypadku Naramowic. No ale właśnie, są to rzeczy, które gdzieś tam robimy i robiliśmy na co dzień z Bartkiem, więc jest to dla nas dosyć naturalny proces.
0: Wy jesteście obeznani z tym procesem, znacie to od podszewki, no ale Fundacja Teraz Warto, no i Firtel Showcase, to jest projekt nowy, czy w takim razie przewidujecie może taką coroczną tradycję, żeby to się co roku faktycznie odbywało? Planujecie rozszerzenie może też działalności o kolejne osiedla w przyszłości?

0: pozwalać na wybór jednego z czterech osiedli, no bo też na czterech osiedlach ta edycja projektu się odbywa. Natomiast no, oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby dopisać tam kolejne questy, kolejne osiedla, więc oczywiście bardzo byśmy się cieszyli, gdyby z czasem ten nasz projekt stał się wydarzeniem cyklicznym w naszym mieście.
1: Ja już widzę takie gry miejskie na Jeżycach czy na Łazarzu chociażby. No ale tak. Fertyl Showcase to nie tylko gry miejskie, o których wspominaliśmy, to przede wszystkim też koncerty. Czy jakaś myśl konkretna towarzyszyła wam przy tworzeniu line-upu?
0: Wiesz co, no, na pewno zależało nam na tym, żeby pokazać różną muzykę ciekawych artystów, zarówno tych bardziej rozpoznawalnych, no bo mamy tu przecież chociażby z czasy mamy Piotrka Kołodyńskiego, czyli Oyster Boya, no mamy Łonę z chłopakami tutaj z naszego poznańskiego podwórka, czyli Kat Premi z Andrzejem, ale mamy też takich artystów, którzy gdzieś tam dopiero zaczynają tą swoją przygodę i których na pewno w naszej ocenie warto odkryć, jak chociażby Barek Pesten, czy Jerzy Koczur, czy Szymon Norkowski. Także no, zależało nam na tym, żeby ten line-up był jak najbardziej taki właśnie przekrojowy, ale też oczywiście poznański.
1: Z tych artystów, których nie wymieniłeś, to ja sobie jeszcze pozwolę wymienić w piątek. Będziecie mogli posłuchać Barek Przestanie, jeszcze w sobotę Suezki, a jeszcze w niedzielę Madame Affaire i twój Dawid, który zresztą prężnie też relacjonuje, jak powstaje taki Fertyl Showcase i go promuje. To możecie zobaczyć na social mediach. Ja może spytam na sam koniec już, dla kogo jest to wydarzenie? Bo ja bym tak śmiało powiedział, że chyba dla każdego, skoro mamy i muzykę, taką w szerokim przekroju, ale też te gry miejskie właśnie, które myślę, że rodzinnie też świetnie można zwiedzić Fertle przy okazji nich.
0: Cieszę się w takim razie, że tak to czujesz i tak to czytasz i odbierasz, bo oczywiście tak jest, że tak naprawdę zaproszenie jest dla wszystkich. No, my przede wszystkim zapraszamy mieszkańców danego Fertla, bo to przede wszystkim jakby z myślą o nich jest ten projekt robiony. No ale właśnie, tak naprawdę zapraszamy wszystkich mieszkańców z Poznania, również z innych części Poznania, no bo też wydaje nam się, że fajnym takim smaczkiem tego projektu jest to, że też inni mogą odkryć dane osiedle. No a właśnie, jak wspomniałeś, mamy i grę miejską, mamy i koncerty, więc i dzieci, i dorośli, a też jeszcze dodam, że w trakcie tych koncertów mamy na miejscu, na tych teraz trzech najbliższych lokalizacjach, Olgę z Fundacji KUT, która będzie również prowadzić warsztaty dla tych najmłodszych uczestników, co wydaje nam się jest taką dobrą sytuacją, szczególnie dla rodziców, którzy chcieliby może swoje pociechy oddać pod opiekę Oldze, a sami wtedy mogą nieco bardziej pewnie skorzystać z odbioru muzyki.
1: A co to będą za warsztaty? W takim razie muszę spytać.
0: To są takie, wiesz, warsztaty dla dzieciaczków po prostu, żeby je zanimować. Wykonują dzieci różne zadania, różne przedmioty z papieru, z jakichś takich też rzeczy plastycznych, także
1: nudzić się nie będą.
0: Warsztaty z animacji dla dzieci dokładnie, żeby się dzieci po prostu nie wynudziły.
1: Do tego wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Ja o Fertyl Showcase rozmawiałem ze współorganizatorem, prezesem Fundacji Teraz Warto. Michał Madajczyk był moim i waszym gościem. Dziękuję ci bardzo.
0: Bardzo dziękuję i zapraszam.
1: Jak najbardziej zapraszamy, a my jeszcze posłuchamy to, co może nas spotkać już w piątek, bo to utwór Jerzego Koczura na ficie Szymon Norkowski. Będziemy się z tego śmiać. Dzięki i zapraszamy.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Hej! Jara! Gramy na aferę!
3: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stoke. W każdą środę po 18:00.
4: Panowie,
5: to jest!
4: Idziemy na ryby.
6: A miałobyś na grzyby.
4: A, dobra, to na grzyby.
5: Grzybogranie. Na ryby, grzyby i działkę. Zagrzybiamy co czwartek o 9:30. Tylko w Radio Afera.
0: Autopromocja.

0: znaleźć się dopiero na moment przed przerwą. Pablo Rodriguez po dość szczęśliwej akcji uderzeniem głową otworzył wynik. Jagiellonia nie pozostawała dłużna. Jeszcze w doliczonym czasie gry doprowadziła do wyrównania za sprawą znakomitego strzału z blisko 30 metrów w wykonaniu Yukiego Kobayashiego. Druga połowa przebiegała pod dyktando kolejorza. Zamienić przewagę na gola udało się dopiero jednak w 87 minucie po bramce Roberta Gumnego z rzutu rożnego. W akcji tej nie zabrakło kontrowersji, bo początkowo sędziujący to spotkanie Szymon Marciniak gola nie uznał. Zmienił jednak decyzję po interwencji VAR-u. Więcej o tej decydującej sytuacji autor asysty Michał Gurgul.
1: To była dosyć taka spontaniczna decyzja. Też w zeszłym sezonie troszkę więcej tych rzutów rożnych brałem. No myślę, że dobre dośrodkowanie, ale przede wszystkim charakter w polu karnym i to, że potrafiliśmy to dośrodkowanie zamienić na gol, to było coś fajnego.
0: Dzięki temu zwycięstwu poznaniacy wskoczyli na fotel lidera mimo jednego meczu rozegranego mniej od drugiej Legii Warszawa. Szansa na zdobycie kolejnych ważnych punktów miała nadejść już w niedzielę z pogrążonym w kryzysie Rakowem Częstochowa. A takich okazji kolejorz nie zwykł ostatnio marnować. Domowe starcie z medalikami w ramach siódmej kolejki zakończyło się zwycięstwem 1-0. To spotkanie, również jak druga połowa poprzedniego meczu, przebiegało przy względnej kontroli Lecha Poznań. Raków, mimo ogromnych kłopotów wewnętrznych i ostatniej pozycji w tabeli, bronił się dzielnie. Niebiesko-biali z kolei byli wybitnie nieskuteczni. Przełamanie przyniósł jak zwykle w tym sezonie rezerwowy. Leo Bengtsson po kilku minutach od wejścia na plac gry oddał uderzenie zza pola karnego. Futbolówka odbiła się od nogi zawodnika z Częstochowy i zmyliła golkipera. Szczególnie w drugiej odsłonie bramek mogło paść więcej, o czym opowie pomocnik Lecha Filip Jagiełło.
2: W drugiej połowie, myślę, było mnóstwo sytuacji, gdzie mogliśmy strzelić tą drugą bramkę. Ja miałem taką sytuację z główki, źle uderzyłem. Patryk, Pablo, no każdy tak naprawdę z tych ofensywnych zawodników dzisiaj miał przynajmniej jedną taką sytuację, gdzie mógł strzelić bramkę.
0: Dzięki temu ważnemu triumfowi kolejorz z sumą 16 punktów pozostał na fotelu lidera, uciekając reszcie ligi. Z niewielką stratą jednego punktu pozostają wyłącznie druga Legia Warszawa oraz trzeci Górnik, z którym w Zabrzu już w sobotę zagra Lech. U Zielonych natomiast mniej kolorowo. Warta Poznań przegrała piątkowe wyjazdowe spotkanie siódmej kolejki piłkarskiej pierwszej ligi z Pogonią Grodzisk Mazowiecki 0-1. Już przed meczem było wiadomo, że będzie to pojedynek z gatunku tych trudnych. Rywal z Grodziska był wówczas wiceliderem tabeli. Duma Wildy podjęła jednak rękawice i momentami jak równy z równym wymieniała się ciosami z Pogonią. Decydujące trafienie padło dopiero w 76 minucie za sprawą Damiana Jarona. Po meczu szkoleniowiec Zielonych, Maciej Tokarczyk, nie krył rozgoryczenia z powodu ostatecznego obrotu spraw.
3: Przy dobrych takich momentach, gdzie tworzyliśmy szanse, gdzie naprawdę było bardzo blisko, żebyśmy zdobyli gola, za chwilę wkradał się taki troszkę chaos, pośpiech, nadziewaliśmy się na kontry, mieliśmy problem z zabezpieczeniem. Wiemy też, już tak na gorąco ze statystyk, że bardzo dużo razy zostaliśmy skontrowani, piłka trafiała za naszą linię obrony.
0: Po tej serii spotkań Warta zajmuje ósmą lokatę z dorobkiem 9 punktów. Tabela jest jednak bardzo ciasna i jedna kolejka może wywrócić całe zestawienie do góry nogami. Przed Zielonymi teraz długo wyczekiwany powrót do ogródka. Pierwsze w tym sezonie domowe spotkanie już w sobotę z Arką Gdynia. Lekcja futsalu dla Beniaminka. W sobotę Wiara Lecha Poznań przegrała w wyjazdowym spotkaniu drugiej kolejki Ekstraklasy z Eurobusem Przemyśl aż 1-5. Drużyna ze stolicy Wielkopolski po zdobyciu punktu, pechowo tracąc zwycięstwo w swoim debiutanckim meczu w najwyższej klasie rozgrywkowej, liczyła na rozegranie solidnych zawodów na Podkarpaciu. Zmagania z ekipą wicemistrzów Polski bardzo szybko jednak pokazały miejsce w szeregu Beniaminkowi. W pierwszej połowie przyjezdni próbowali dorównywać kroku faworytom. Od razu po ich premierowej bramce do wyrównania doprowadził Uriel Cepeda. Na 3 minuty przed przerwą gospodarze wyszli na prowadzenie po raz drugi i jak się miało potem okazać, nie oddali go już do końca. Druga połowa była pokazem siły Przemyślan. Oprócz solidnej gry dorzucili jeszcze 3 trafienia, które ustaliły wynik spotkania. Po tym meczu poznaniacy nadal z jednym punktem plasują się na 10. miejscu w tabeli. Kolejne spotkanie w niedzielę z BSF-em ABJ Bochnia u siebie. Finał żużlowych playoffów dla Skorpionów. PSZ Poznań pokonał w niedzielę ROW Rybnik 51-39 w rewanżowym starciu półfinałowym drugiej Ekstraligi, odrabiając tym samym 6 punktów straty z pierwszego spotkania przegranego 42-48. Już po 4 biegach poznaniacy prowadzili 15-9, doprowadzając do remisu w ogólnym rozrachunku. W gonitwie piątej goście odpowiedzieli, wygrywając 5-1, przechylając szale zwycięstwa na swoją stronę. Ten szczęśliwy dla rybniczan obrót spraw związany z defektem Nielsa Christiana Iversena nie potrwał długo. Kolejne biegowe zwycięstwa PSŻ-u postawiły go w komfortowej sytuacji. Nawet porażka w gonitwie 11 nie zmieniła już wiele, natomiast trójka Bartosza Smektały w biegu 14 przesądziła o awansie do finału. PSZ wygrał dwumecz 93-87.
1: Po 5 latach pracy tutaj chodzimy razem z drużyną do finału, no coś niesamowitego. 3 lata temu ten finał był, powiedzmy, nawet na wyciągnięcie ręki, no tym razem to zrobiliśmy. Nikt przed sezonem na pewno nas nie stawiał, może na awans do playoffów, to niektórzy liczyli, że pewnie będzie, ale że wejście do finału, no coś niesamowitego.
0: O emocjach towarzyszących temu wydarzeniu opowiadał menadżer drużyny Jacek Kannenberg. W finałowym dwumeczu Skorpiony zmierzą się z niepokonaną w tym sezonie Polonią Bydgoszcz. Pierwsze starcie w niedzielę w Poznaniu. Udana inauguracja sezonu rugbystów. KS Poznania wygrała sobotni mecz pierwszej ligi z RC Rugby Rumia 68-17. Zeszłoroczni wicemistrzowie rozpoczęli sezon zgodnie z oczekiwaniami. Mimo tego, że pierwsze spotkania lubią przynosić niespodzianki, tutaj poznańscy zawodnicy od samego początku przejęli inicjatywę i wywiązali się z roli faworyta. Już do przerwy Poznania prowadziła aż 42-7. Druga odsłona to dalsza kontrola wyniku spotkania i potwierdzenie dobrej dyspozycji zespołu gospodarzy. Po tak dobrym rozpoczęciu sezonu, teraz przed muszkieterami prawdopodobnie najpoważniejszy ligowy sprawdzian. Już w najbliższy weekend czeka ich starcie z drużyną Spadkowicza z Ekstraklasy, AZS-em AWF Warszawa. To wszystko na dziś. Doliczony czas powróci do Was w przyszłą środę o 9.30. Więcej sportu w Eterze jeszcze dziś po godzinie 18 w programie Gramy na Aferę. Zapraszam również na audycję Sporting Club Afera w piątek i poniedziałek także o 18. Dziś był z Wami Szymon Kamuda. Do usłyszenia.
4: Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9.30. Tylko w Radiu Afera.
5: Autopromocja.
6: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
7: Audycja Warehouse.

0: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu. W każdą środę o północy.
1: Autopromocja. Aferanek.

0: Jak drama, to drama i ta drama faktycznie rozpoczęła się, no właśnie, niby w Anglii, ale tak naprawdę w Ugandzie.
1: Mhm, właśnie piłkarz, bramkarz dokładnie i kapitan amatorskiego zespołu Dons.

0: Również podwójne te zaproszenia, nie?
1: Zgadza się, słuchajcie, także można zabierać kogoś ze sobą.
0: SMS-y 7148, afera, wasze imię i nazwisko i jaki jest wasz ideał piękna, i nie chodzi tylko o piękno ludzkie.
1: To takie ładne opisy. Od was prosimy jeszcze do godziny 10, złotówka i 23 grosze. To koszt takiej wiadomości już z VAT-em.

0: 9.57 to oznacza czas na serwis informacyjny.
1: Mikołaj Wolarski, zapraszam. Rada Miasta Poznania uchwaliła plan dla ulic Żeromskiego i Botanicznej. Dokument opisuje zasady rozwoju zabudowy i chroni ogród botaniczny Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. Dotyczy obszaru o powierzchni 63 hektarów w rejonie ulic Świętego Wawrzyńca, Stefana Żeromskiego i Jana Henryka Dąbrowskiego. Do celów nowego planu należy zachowanie charakteru istniejącej zabudowy. Przewiduje on też nowe połączenia komunikacyjne, w tym przedłużenie ulicy Zofii Naukowskiej, zapewniające połączenie z ulicą Stefana Żeromskiego oraz połączenie z ulicą Świętego Wawrzyńca. Jednocześnie zlikwidowane zostanie połączenie między ulicą Michała Kajki a ulicą Stefana Żeromskiego, którego miejsce zajmie strefa dla pieszych i rowerzystów. W październiku w Poznaniu przeprowadzona zostanie obowiązkowa deratyzacja. Dotyczyć będzie m.in. lokali gastronomicznych i sklepów spożywczych, ale też hoteli, szpitali, placówek oświatowych i żłobków. W trakcie trwania akcji właściciele nieruchomości mają obowiązek wyłożyć odpowiednie preparaty i odpowiednio je oznaczyć. Jednocześnie muszą je też zabezpieczyć przed dostępem dzieci i zwierząt. Przebieg deratyzacji będzie kontrolowany przez Straż Miejską oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
2: Informacje z Wielkopolski na 98,6.
1: Wielkopolski koła gospodyń wiejskich zostaną przeszkolone z udzielania pierwszej pomocy. Spotkania z KGW są zaplanowane we wszystkich 5 subregionach województwa. Do kół rozsyłane będą zaproszenia, a terminy i miejsca szkoleń będą podawane do wiadomości publicznej.
3: Podczas takich szkoleń będzie można nauczyć się udzielania pierwszej pomocy, tak żeby nieść tą pomoc potrzebującym. Jest to pilotażowy projekt, który uruchamiamy jako pierwsi w Polsce, ale z nas będą czerpać przykład inni, bo takie szkolenia będą organizowane w innych województwach.
1: Mówi pomysłodawca akcji wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski. W programie szkoleń przewidziane są m.in. warsztaty z resuscytacji, zatrzymywania krwawienia i ewakuacji poszkodowanego.
2: Głos natury na 98,6.
1: Ponownie wracamy do poznańskiego nowego zoo, w którym goszczą już 3 samice słonia z ogrodu zoologicznego w Duisburgu, Daisy, Saiwa i Etosha. Słonice czeka teraz okres oswajania się z ich nowym domem i dotychczasowymi członkami stada, Kizią i Ninią. Nocna przeprowadzka niemieckich słonic była niemałym przedsięwzięciem. Ich transport wymagał współpracy obu zoo i był akompaniowany przez dotychczasowych opiekunów z Duisburgu. Słonie to zwierzęta o rozwiniętych relacjach społecznych, więc ponad podwójne powiększenie poznańskiego stada będzie dla nich szczególnie istotne. I to już tyle, jeśli chodzi o ten serwis. Następny w jutrzejszym Aferanku.
4: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
5: Upsie Daisy, aż chciałoby się powiedzieć, pozdrawiamy serdecznie naszych nowych gości w ZOM. Raz...

0: razem z kurą, tak żeby nie było, bo tutaj zostałem ocenzurowany przez naszego realizatora, którego serdecznie pozdrawiam, bo no ma słuch. Jeszcze jak jeszcze palce do tego dojdą, to będzie essa.
1: Właśnie palce dochodzą, chyba to jest ten problem. Mi się coś zdaje, że za często tam klikają. Dobrze. Mikołaj. Coś chciałeś powiedzieć, proszę bardzo.
0: Mikołaj.
1: To ja.
0: Zbyszek Siwek i Mikołaj Wolarski odpowiedzialni za realizację, serwisy i tak dalej, i tak dalej. A z wami od godziny 6.30 byli
1: Mikołaj Pogorzyński
0: oraz Edgar Hein. Dziękujemy wam bardzo serdecznie. Co z konkursem?
1: Z konkursem mamy rozwiązanie jak najbardziej. Marta, to ona wybierze się właśnie na te koncerty już jutro w dwóch progach. Ona
0: co tam Marta napisała?
1: Już ci mówię. Mój ideał piękna kryje się w lesie, bo to, co tajemnicze, przyciąga i zachwyca najbardziej. Krople rosy na misternej pajęczynie, miękki, soczyście zielony mech i dostojność drzew, które przeżyły więcej niż my wszyscy. Mnie urzekła.
0: No, słyszałem. Słyszałem w twoim głosie, że siebie urzekła.
1: Gratuluję,
0: Marto. Że zaraz twoje z kolei palce zaczną tutaj za bardzo dochodzić. Dobrze.
1: Nic, już dobrze.
0: Godzina 10 minęła, dziękujemy pięknie do Marty, zaraz się odezwiemy. My na koniec jeszcze zerkamy sobie do kalendarium, albowiem dzisiaj rocznica niezwykle ważnego momentu dla historii poznańskiej muzyki i dla pewnego artysty i naszego redakcyjnego kolegi.
1: 10 lat temu miała miejsce premiera albumu Sfiernalis. Drauma to debiut, prawda?
0: Tak, to był debiut Pawła Sfiernalisa, album, który dosyć głośnym się zrobił, a my go wam teraz zaprezentujemy, a raczej jeden wycinek z tegoż krążka, będzie to sierść, bo w końcu od sierści się drapie po wielu różnych miejscach. Do usłyszenia, siema.
1: Cześć.

0: so don't compare me to wax. Jak naprawdę działają firmy? Skąd biorą się chaos, marnotrawstwo i niepotrzebne problemy? Sparing procesowy to konkretna rozmowa o organizacjach, procesach i decyzjach, które wpływają na codzienną pracę tysięcy ludzi. Czwartek, godzina 17.30.
1: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja.

0: 20.30. Tylko w Radiu Afera.
1: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
2: Autopromocja.
3: Słuchasz, ale...

0: wyrwany, stale wyrwany, stale wybrany z emocji, zachęcony do torsji o 6 nad ranem. Stale wyrwany, stan tu zastany, stale wyrwany z rzeczywistości, którą łatam swe rany. Stale wspominany, ten letni upalny, ten balkon i uśmiech, te słowa jak wiatr halny. Stale stęskniony, tobą odurzony, tak bardzo wyśniony. Stale zaspany, stale wyrwany, stale wybrany z emocji, zachęcony do torsji o 6 nad ranem. Stale wyrwany, stan tu zastany, stale wyrwany z rzeczywistości, którą łatam swe rany. Stale wspominany, ten letni upalny, ten balkon i uśmiech, te słowa jak wiatr halny. Stale stęskniony, tobą odurzony, tak bardzo wyśniony.
1: Na twarzy palor mortis.

w kawiarni milczenie. Wszyscy jak jeden mąż patrzą w ekrany. Kelnerka znudzona widzisz wyraźnie, że chce być gdzieś indziej. Blond piękność marnieje, pijąc latę z potrójnym karmelem. Metys uśmiechnął się do mnie, oto barman go poprosił o pomoc przy żonie.

0: czy też maraton górski.
1: Mm-hmm, tak, a żeby wziąć udział w naszym konkursie, to wysyłajcie do nas SMS-y na numer 7148, dodajcie słowo afera.leszno, później swoje imię i nazwisko oraz właśnie wybieracie, piszecie do nas, co wybieracie z tych trzech konkurencji, o których powiedziała Paulina, no i prosimy was o uzasadnienie tego wyboru, czyli jeszcze raz powtarzam, do wyboru macie albo półmaraton, albo bieg tortura lub kolarstwo górskie.
0: SMS-y wysyłajcie na 7148, koszt to złoty 23.
2: Autopromocja. Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
3: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
4: Maneno, czyli słowa, którymi zabiorę was w podróż na Zanzibar.

0: słonie zdecydowanie lepiej się czują właśnie w dużych grupach. I na przykład takie dwie słonice mogłyby się czuć samotnie ze sobą, a czym więcej słoni, tym dla nich lepiej, bardziej komfortowo im psychicznie.
1: To pewnie też dlatego z tymi słonicami przyjechali też ich niemieccy opiekunowie.
0: No właśnie, bo cały ten transport słoni, który odbył się tej nocy, nie był bardzo prosty, no był skomplikowanym takim transferem, no żeby słonie oczywiście czuły się bezpiecznie, nie generowały tyle stresu, no żeby wszystkie warunki im sprzyjały po prostu. Dlatego, tak jak Paulina mówi, przyjechały z opiekunami, teraz są razem ze sobą, no są oczywiście oddzielone od tych naszych poznańskich słonic, no to dosyć oczywiste.
1: No i też ze względu na ten ich czas adaptacji w nowe miejsce, budynek słoniarni zostaje niedostępny dla odwiedzających zoo. I także jeszcze trochę czasu minie, zanim je zobaczymy.

0: wszystkich, moją wiedzę i wiedzę, którą też czerpałam. No i dodatkową rzeczą jest to, chociaż ja się do tego nie stosuję i może teraz zacznę, bo o tym akurat nie wiedziałam, żeby zawsze zmywać makijaż przed jakimś treningiem, pójściem na siłownię albo po prostu przed jakimś treningiem, no bo wiadomo, no niby wiadomo, ja jednak to robiłam, że pot, który jest zmieszany gdzieś tam z produktami do twarzy i do makijażu, jest, no jest ogromnym siedliskiem bakterii i bardzo, bardzo negatywnie wpływa na naszą cerę, zatykają się pory, no i nasza twarz będzie wyglądała średnio korzystnie później już w przyszłości, jak będziemy takie zabiegi, że tak powiem, stosować.
1: Zmywać makijaż przed siłownią, ale to, co też jest bardzo ważne, to zmywać makijaż przed snem. To wydaje się być oczywiste, ale wiele kobiet o tym nadal zapomina.
0: No to prawda, ja, dla mnie też to było takie oczywiste i coraz częściej słyszę, że jakieś kobiety na przykład nie mają siły. No to jest najgorsza rzecz, którą można zrobić, pójść spać w makijażu. To jest bardzo zła rzecz dla pościeli i poduszki, a jeszcze gorsza dla naszej cery. I ostatni taki trik, o którym też wiedziałam, powiedziała mi o tym moja mama, to żeby zawsze przed pójściem do sauny, jeśli lubicie saunować, albo jeśli po prostu zaczynacie gdzieś to robić, to bardzo dobrym sposobem jest namoczenie swoich włosów przed wejściem do sauny i naniesienie na włosy odżywkę. Wtedy odżywka dużo lepiej się wchłania we włosy, no i przez to lepiej działa. Bardziej je odżywia, bardziej je nawilża i to jest bardzo, bardzo dobry trik, myślę.
1: Bardzo dobry. Tyle rad od nas kosmetyczek w naszym kosmetycznym kąciku.

0: by podpowiedział dobrą radą albo powiedział, jak dojść do której sali?
1: No zdecydowanie tak. No nie było takiej osoby, no ale wspieraliśmy się chyba nawzajem jako takie dzieciaczki, pierwszaki, świeżaki. Dawaliśmy jakoś radę, no ale taka osoba byłaby świetną, myślę, okazją do takiego lepszego odnalezienia się w tej nowej, zupełnie nowej rzeczywistości.
0: To prawda, no to jest trudne i dla nas, a szczególnie myślę, że będzie to trudne dla studentów, którzy przyjeżdżają do nas z zagranicy. I o nich właśnie pomyślał Uniwersytet Przyrodniczy, bo stworzył taki program Pulse Buddy, który zakłada, że każdy nowy student z zagranicy dostaje takiego swojego dodatkowego kumpla.
1: I będzie mógł liczyć na po prostu jego wsparcie w sprawach uniwersyteckich, w sprawach uczelnianych, takiego studenta bardziej doświadczonego. I myślę, że to jest fantastyczna inicjatywa właśnie Uniwersytetu Przyrodniczego, żeby pomóc cudzoziemcom po prostu odnaleźć się lepiej. Wiadomo, że tutaj też często są jakieś takie problemy w odnalezieniu się w nowej kulturze, z nowym językiem może, w którym nie mówią. Dlatego to jest świetny pomysł, uważam.
0: Zdecydowanie. Ci studenci polscy, którzy będą tym nowym znajomym pomagać, będą wolontariuszami. Taki wolontariat potrwa 2 miesiące. I co jest ciekawe, punkty z tego wolontariatu będą doliczały się

0: leci.
1: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
2: Reklama. Radio Afera.

0: mogą być przyczyną jakichś niebezpiecznych wybuchów czy pożarów nawet. Mieliśmy parę takich sytuacji. A takie baterie powinnyśmy trzymać w różnych jakichś osobnych pojemnikach. Nie powinniśmy tych akumulatorów trzymać razem. Powinny być one w temperaturze pokojowych i nie gdzieś tam nie dawać ich na słońce, nie powinny stać na słońcu?
1: Mm-hmm, nie poddawać żadnej takiej temperaturze, no bo one po prostu na słońcu również mogą się nagrzać. A tak jak powiedziała Paulina, ja trochę podtrzymam ten temat. Jakie mogą być zagrożenia przy właśnie takim niewłaściwym obchodzeniu się z bateriami? No przede wszystkim Paulina już wspomniała, że pożary i jakieś wycieki chemiczne to szczególnie niebezpieczne. Także zanieczyszczenie gleby i wód, wszelkich zbiorników wodnych to również przedostające się właśnie metale ciężkie do środowiska naturalnego, to też jest bardzo ważne. No i to, co też powinniśmy się tym zainteresować, nie jesteśmy bezkarni, bo takie konsekwencje prawne również mogą nas dosięgnąć. Bierzemy odpowiedzialność po prostu za odpady niebezpieczne w przypadku nie tylko wielkich firm, ale też nas po prostu osób prywatnych.
0: Adra, dlaczego recykling baterii jest ważny? Ano dlatego, że jeśli prawidłowo to zrobimy, to nawet 99% surowców może być odzyskane z takiej baterii.
1: Mhm. Dodatkowo przyczyniamy się do redukcji emisji CO2 na przykład, ograniczamy wtedy skażenie środowiska, no i po prostu wspieramy też gdzieś tam postępy edukacji ekologicznej. Skoro my też nie jesteśmy obojętni na rzeczy, o których się mówi, no to może przykładamy się do tego, że inni też będą brali być może z nas przykład.
0: Dbajmy o środowisko, dbajmy o nas samych i o recykling baterii.

5 września, by odwiedzić poznańskie uczelnie i instytuty naukowe. Zobaczcie, co robią naukowcy w swoich laboratoriach, by przez zabawę pokazać wam inne oblicza nauki. Szczegóły: www.notnaukowcy.pl.

pracujący jako analityk w Huddersfield Town i prowadzący swoją własną działalność Mind Footballness, która właśnie skupia się na pomaganiu piłkarzom w zrozumieniu ich roli na boisku, analizie ich konkretnych zadań i tym, jak można im pomóc. I właśnie o te rzeczy, czyli rozbijemy sobie tak troszeczkę na dwie części, czyli pierwsza, taka pomoc indywidualna piłkarzowi, tak trochę bardziej na zamówienie, i tam się wypytamy, jacy piłkarze z tego korzystają, czy to jest coś bardziej w momentach kryzysów, czy tak naprawdę normalna część treningu, a potem w drugiej połówce przejdziemy sobie do pracy analityka pod względem rekrutacji, czyli troszeczkę dookoła scoutingu i spróbujemy ze Sławka wyciągnąć tyle, ile może powiedzieć, żeby żadnych wrażliwych danych nie ujawniać. I mam nadzieję, że całość dostarczy nam troszeczkę ciekawego kontrastu w porównaniu do audycji, które mieliśmy już wcześniej, które skupiały się troszeczkę na analityce w polskiej piłce, w wywiadach z członkami działu naukowego Lecha Poznań. My wracamy za sekundkę już z naszym gościem.

0: i prowadzi swoją działalność, czyli Mind Footballness. I Sławko, czy mógłbyś wyjaśnić, jak się dokładnie nazywa stanowisko, w którym pracujesz, bo nie chciałem zaczynać używać trudnych słów.
1: Tak jest. No, jestem w dużym uproszczeniu analitykiem indywidualnym z ramienia klubu. Pracuję w dziale Recruitment and Insights, czyli odpowiadam za analizę indywidualną nie tylko naszych zawodników, ale też tworzenie ich profili na potrzeby naszego klubu i w procesie rekrutacji wykorzystuję swoje umiejętności do tego, aby oceniać, jak właściwie takiego zawodnika przetłumaczyć na nasze potrzeby.
0: Mhm. A jeżeli mówimy o analityku, to na ile to jest praca taka, bym powiedział, piłkonożnowa, a na ile praca z danymi? Bo mieliśmy tutaj kiedyś gościa z działu naukowego Lecha Poznań, gdzie była to praca tak typowo na liczbach, bez większego znania się na futbolu, ale rozumiem, że od twojej strony jednak tej piłki jest trochę więcej.
1: Zdecydowanie. Ten obszar analizy dzisiaj jest bardzo obszerny i tak naprawdę praca analityka może odbywać się na kilku płaszczyznach i tak naprawdę każdy z nich jest istotny. To tak naprawdę zależy tylko i wyłącznie od specyfiki danej osoby, charakterystyki, ale też i potrzeb środowiska. Akurat w moim przypadku tych danych jest bardzo mało, ponieważ ja z wykształcenia i z profesji, z pasji jestem głównie trenerem piłki nożnej, chociaż mocno ukierunkowuję się na rozwój indywidualny zawodników. Natomiast w moim wypadku ta analiza to przede wszystkim praca z materiałem wideo i tworzenie planu coachingowego, aby takiego zawodnika rozwijać.
0: Mhm. A właśnie chciałem zapytać, jak się zostaje takim analitykiem, bo jak tak szybko sobie przejrzałem, to przynajmniej u nas w Poznaniu nie ma żadnych kierunków studiów ani specjalizacji bezpośrednio ukierunkowanych na taką konkretną jakąś analizę taktyczną. I jak to wyglądało w twoim przypadku?
1: No, moja historia jest dosyć, powiedziałbym, nietypowa, ponieważ ja zdobywałem wiedzę tylko i wyłącznie z zakresu szkolenia, a zacząłem tworzyć materiały wideo takie edukacyjne i analizy w celu samokształcenia, ale też żeby podawać swoją wiedzę w wątpliwość, dzielić się tymi materiałami w internecie i wykorzystywać też to w celu uzyskiwania informacji zwrotnej od ludzi, którzy pracują w tym środowisku i wiedzą troszkę więcej ode mnie. I tak się po prostu stało, że te materiały okazały się gdzieś dla niektórych osób na tyle przydatne, że dostałem ofertę pracy i dalszego rozwoju w tym zakresie, a już taką dalszą wiedzę zdobywałem głównie od trenerów zagranicznych. Teraz wiem, że istnieją sposoby kształcenia się nie tylko na uczelniach, ale też właśnie z ramienia Polskiego Związku Piłki Nożnej, gdzie takie kursy na analityka można odbywać. I uważam, że to jest bardzo dobry kierunek rozwoju też naszego tutaj lokalnego środowiska piłkarskiego, że chcemy kształcić również właśnie w tym zakresie.
0: Mhm, czyli w twoim przypadku był to taki troszeczkę self-made, można powiedzieć na początku, potem wiadomo wsparty już realną praktyką. To myślę, że chciałbym zacząć od twojej działalności indywidualnej. I jakbyś mógł zarysować nam, jak wygląda w takiej dużej ogólności proces, w którym jakiś piłkarz albo jakiś zespół zwraca się z prośbą o pomoc. Czy to już wtedy jest jakaś skonkretyzowana rzecz, że ma w jakimś aspekcie problemy, czy właśnie znalezienie tego problemu jest większą częścią twojego zadania?
1: Mhm. To może tutaj udzielę odpowiedzi w taki najbardziej aktualny, w oparciu o najbardziej aktualne przykłady, bo to też na przestrzeni tych ostatnich 8-9 lat, w których pracuję właśnie w tym obszarze, no to ten ostatni rok był dosyć wyjątkowy, ponieważ zawodnicy zaczęli korzystać też coraz więcej z mediów społecznościowych i ten kontakt jest taki bardziej, powiedziałbym, bezpośredni od zawodników, którzy mają po 20 kilka lat. To też pokazuje, w jaki sposób oni poszukują tej wiedzy, tej inspiracji, że gdzieś ktoś zobaczył jakiś materiał, jakieś wideo, albo ktoś widział szkolenie i po prostu, powiem tak, no jeśli zawodnik już czuje, że osiągnął pewien potencjał motoryczny, fizyczny, też w oparciu o swoje umiejętności techniczne, o taką pracę indywidualną, samodzielną, zaczyna poszukiwać z obszarów do rozwoju pod kątem podejmowania decyzji. Do tego analiza jest narzędziem niezbędnym, ponieważ pomaga zobaczyć z perspektywy w miarę obiektywnej, z perspektywy trzeciej osoby, jak pewne rzeczy się dzieją. Czyli nie tylko co, ale właśnie jak. I bardzo często wychodzi na to, że dużo problemów zawodnik spotyka w grze nie z uwagi na warunki stwarzane ze strony przeciwnika, a po prostu na brak dostatecznej ilości informacji do tego, aby skutecznie te decyzje podejmować. Więc już na takim, jeśli umawiam się z zawodnikiem na takie pierwsze spotkanie, ja sobie przygotowuję materiał z jego trzech ostatnich meczów, czasami z pięciu, zależy też właśnie, czy to jest zawodnik podstawowy, ile tego czasu gry dokładnie jest. Rzucam okiem gdzieś na dane, które są dla mnie wsparciem, raczej takim kierunkowskazem, niżeli gdzieś wyznacznikiem. I staram się zrozumieć właśnie, co tak naprawdę ten zawodnik chce osiągnąć, ale też jaka jest jego tożsamość, czyli dla mnie też ważne jest usłyszenie ze strony zawodnika, jakim ty zawodnikiem chcesz być, ponieważ dzisiaj bardzo łatwo jest stworzyć filmik z zawodnikiem z najwyższego poziomu i takie materiały mu pokazywać i słuchaj, rób to i to, to będzie grał tak jak on, ale może się to okazać po pierwsze trudne, ale też i nie do końca skuteczne, też na podstawie takiej, że może to nie do końca temu zawodnikowi odpowiadać, więc ta praca indywidualna z zawodnikami, ona wymaga też takiej bardziej kreatywnej niż reaktywnej, odtwórczej pracy, żeby gdzieś zawodnik sam mógł zrozumieć, jak chce grać, jakie rzeczy chce osiągać i żeby najlepiej też po pewnym okresie współpracy, żeby miał po prostu już nie był potrzebny, bo będzie on na tyle samodzielnym piłkarzem i na tyle kreatywnym, że będzie w stanie nie tylko cieszyć się grą, ale też wyrażać siebie i grać na takim poziomie, na jakim mu zależy.
0: Mm-hmm. A w takim razie, jak jesteśmy już przy samej tej pracy, jak ona przebiega, to jak wspomniałeś właśnie, że to jest coś, co w optymistycznym wariancie w pewnym momencie powinno się zakończyć, bo zawodnik jest już świadomy tych rzeczy, które ma robić. Może tutaj trochę podobne do pracy z psychologiem, że tam też może być jakiś poziom do osiągnięcia, po którym taka współpraca nie jest potrzebna, ale czy podczas tej pracy, kiedy ona jest ciągła, co jakiś wyznaczony interwał czasu, to czy ta praca polega głównie na jakichś takich zadaniach domowych, gdzie konkretnie wskazujesz, okej, spróbuj zrobić konkretne coś w następnym meczu, czy to bardziej na tym poziomie tego uświadamiania wygląda?
1: Znaczy, no tutaj też zależy, czy ja pracuję z zawodnikami spoza klubu, w którym aktualnie pracuję, czy też mam tych zawodników, że tak powiem, dostępnych ze sobą na co dzień. No, w ramach mojego prywatnego projektu ja dzisiaj pracuję z zawodnikami z poziomu Premier League, Ekstraklasy czy japońskiej J-League. No to kiedy mnie nie ma z tymi zawodnikami na miejscu, wiemy, że od meczu do meczu dzieje się pewien proces treningowy. Nasza praca z analizą opiera się w dużej mierze na tym, że my wykonujemy przegląd danych zagrań z meczu, ale też opieramy się o bardzo specyficzne zawartości i wyznaczniki treningowe, które ten zawodnik chce poprawiać. Mam tutaj na myśli zawartości techniczno-taktyczne, jak właśnie przyjęcie piłki, podanie, dribbling, gra w defensywie, no można tutaj wymieniać tego dużo, nie mamy na to miejsca ani czasu. Natomiast bardzo dużo rzeczy zależy od tego też, co zawodnik robi w tygodniu i my staramy się wspólnie wypracowywać plan, który też w trakcie tego przygotowania do meczu, gdy są to duże gry lub małe gry, gdy zawodnik znajduje się w takim kompleksowym środowisku typu piłka, przeciwnik i kolega z zespołu, nakreślamy sobie, na co warto zwracać uwagę, które nawyki obserwować i też jakie nawyki budować i co tak naprawdę rozwijać w sposób świadomy. Więc tutaj jakby wideo jest dla nas punktem startowym i tym, co tworzy dla nas punkt odniesienia do rozwoju, ale ja tak samo zaznaczam zawodnikom, że jeśli gdzieś pojawi się ten sukces, jeśli pojawi się poczucie zadowolenia, wygram lepiej, że moje liczby zaczną się zmieniać, no to tutaj

0: problemy w inny sposób, czyli zawodnik chciałby popracować nad jednym aspektem, ty mówisz, że tak naprawdę ten problem nie wynika z tego, czy tylko z czegoś innego i macie jakiś taki rozjazd, czy jednak to jest taka relacja, że zwykle mówisz i jak mówisz, tak jest.
1: Znaczy, ja zawsze bardzo szanuję opinię zawodników, bo to na końcu oni są w środku tego procesu i to od nich zależy, jakie decyzje podejmują i jak, z jakimi konsekwencjami się mierzą. Natomiast w piłce nożnej bardzo wiele rzeczy jest powiązanych i coś, co jest nam bardzo łatwo ocenić jako rzecz pozytywną lub negatywną, bardzo często jest to po prostu rezultatem pewnych działań, a ja zwykle staram się zawodnika nakierować na to, aby w jego sferze świadomości pojawił się też proces, przyczyna, która do czegoś może prowadzić. I to jest jedna strona mojej odpowiedzi, natomiast z drugiej strony ja zawsze pracuję dla dobra zawodnika. Jeśli zawodnik uważa, że nad tym chce pracować, to my i tak nad tym pracujemy. Natomiast no, gdzieś staram się mimo wszystko przemycać zawsze też te swoje rzeczy, które uważam za istotne, ale no tutaj jakby niewolnika nie ma zawodnika ani pracownika, więc to zawsze też jakby ta priorytetyzuje też te właśnie potrzeby piłkarzy przede wszystkim, bo to od nich zależy. Będziemy pracować.
0: Zaciekawiło mnie to, co powiedziałeś na początku, że tak naprawdę to w większości młodzi piłkarze przez social media do ciebie docierają. I czy myślisz, że to jest po prostu takie proste powiązanie, że akurat młodzi piłkarze używają social media, więc łatwiej im ciebie złapać? Czy raczej jest to jakoś taka zmiana pokoleniowa, gdzie młodsi zawodnicy wychowani już trochę inaczej, na trochę innej piłce są bardziej świadomi swoich potrzeb?
1: Tutaj idealnie uważam, że prawda leży dosłownie po środku. Moja aktywność w mediach społecznościowych ostatnimi czasy, odkąd pracuję w piłce brytyjskiej, też nie jest tak duża jak kiedyś, ponieważ muszę się liczyć z troszkę innymi regułami reprezentowania siebie w mediach społecznościowych, więc tego kontentu jest automatycznie troszkę mniej. Natomiast to pamiętam, pierwszym piłkarzem, z którym zacząłem pracę w 2018-2019 roku był Jakub Łabojko, jeszcze wtedy w Śląsku Wrocław i wtedy jeszcze ten nie było tych mediów społecznościowych, ale akurat na Twitterze ówczesnym ten kontakt złapaliśmy i jesteśmy w bardzo dobrym kontakcie do dnia dzisiejszego. Jakuba moim zdaniem nadal jest piłkarzem, który jest po pierwsze bardzo inteligentny i bardzo skuteczny w swojej grze. Więc tutaj jakby ta chęć rozwoju, ona jest bardzo indywidualna. Natomiast w zagranicy coraz więcej tych młodych zawodników gdzieś się pojawia, ale nie zaobserwowałem tutaj jakiegoś szczególnego trendu, jeśli chodzi o to, co może ich nakłaniać do tego, aby poszukiwać gdzieś tych bodźców i sposobów rozwoju.
0: Mhm. A jak jesteśmy jeszcze w tej, powiedzmy, części indywidualnej, to przy tym, jak zawodowo musisz patrzeć na granie w piłkę, to czy jesteś w stanie jeszcze patrzeć w ogóle na jakieś mecze tak z ciekawości typowo kibicowskiej, czy jednak to jest tak, że jednak ta praca przysłania wszystko i oglądając mecz widzisz tylko potencjalne rzeczy do analizy, które później można wykorzystać w pracy?
1: Nie, w żadnym wypadku. Zawsze. Jednak ta miłość, ta pasja do piłki zawsze u mnie póki co jest na wysokim poziomie i mimo, że na co dzień pracując w klubie, no każdy z nas w naszym dziale akurat gdzieś tam około 3 pełnych meczów musi obejrzeć i zanalizować, co jest dosyć dużą liczbą, to w taki dzień jak dzisiaj, gdzie za chwilkę rozpoczną się mecze Ligi Mistrzów, ja mimo wszystko sobie bardzo chętnie usiądę i kątem oka będę na ten mecz jeden czy drugi spoglądał, więc no ta część, ta pasja, ta radość nawet do zwykłego takiego pasywnego obserwowania piłki dla mnie jest ważna. No może akurat czasami się też coś trafi, to zawsze sobie zapiszę i też jest do tego bonus.
0: No czyli dobrze, bo to zawsze się mówi, że

0: pracuj w swoim hobby, to nie przepracujesz ani jednego dnia, ale z drugiej strony też się mówi, że w takim razie każdy twój dzień, każda godzina hobby będzie godziną pracy, to dobrze, że nie, bliżej tej optymistycznej wersji, a nie tej wyczerpującej. Więc może jeszcze ostatnie pytanko w tej części pierwszej, tak troszeczkę nawiązujące do samego początku. Zakładając, że ktoś chciałby się konkretnie rozwijać typowo pod stronę analityka piłkarskiego i może właśnie nie ma zaplecza konkretnie jakiegoś takiego typowo sportowego, to jak byś mu radził do tego podejść na dzień dzisiejszy, w którym, tak jak wspominałeś o tych kursach PZPN, czy są jeszcze jakieś rzeczy, od których warto zacząć na samym początku?
1: To znaczy, no akurat w moim wypadku było dosyć podobnie, ponieważ profesjonalnym piłkarzem, ani nawet półprofesjonalnym, a może i nawet amatorskim nigdy nie byłem, więc ten mój punkt startowy też był stosunkowo jakby taki pozbawiony jakiejś przewagi. Ale zacząłem to robić dla siebie i dzielić się tym, poszukiwać kontaktów, budować jakiś tam networking, eksponować swoją pracę przede wszystkim za darmo, bo to też jest taka kwestia, że nawet dzisiaj zdarzają się osoby, które pytają jakby czemu to nie jest na stronie za opłatą i tak dalej, czemu to wszystko od początku przez tyle lat wrzucasz za darmo. No właśnie dlatego, bo żeby stworzyć sobie wartość niematerialną na chwilę, a zbudować pewne relacje i świadomość swojego jakiegoś tamtego projektu w tym środowisku piłkarskim, a pewne szanse się pojawią. Dzisiaj, żeby zacząć od wolontariatu lub praktyk albo stażu, nie trzeba mieć kierunkowego wykształcenia. Trzeba mieć po prostu czas i energię, a to też jest trudne, bo jak to się mówi, no pasja pasją, życie życiem, gdzieś trzeba pieniądze też zarabiać, więc bardzo ciężko jest znaleźć taką równowagę i dla mnie było tak samo, bo szkoląc dzieci, pracując w różnych klubach na części etatu, to zawsze też było tak, że ledwo. Więc akurat już tak dążąc do brzegu, do odpowiedzi, oczywiście jeśli jest możliwość zdobywania wiedzy praktycznej, certyfikatów, to jak najbardziej polecam te kierunki, ale myślę, że tak samo ważne jak wiedza teoretyczna jest oddawanie się praktyce i konfrontowanie swojej pracy ze środowiskiem, bo koniec końców pracy trenera czy analityka wszystko rozbija się o efektywność. Czy to wideo, które ja zrobię, będzie ładne do zrobienia, przyjemne dla oka i zbierze ileś tam polubień w mediach społecznościowych, tylko czy wartość, którą to wideo pokazuje dla zawodnika, piłkarza lub klubu, będzie miało pozytywny wpływ na jego rozwój.
0: I myślę, że tym sobie idealnie w pół godzinki domykamy tą naszą pierwszą część i dla słuchaczy radiowych wracamy za myślę 3 minutki i jedną piosenkę. Bądźcie z nami.

0: powiedzmy, że każdy zawodnik też, każdy z nas dobrze, żeby docelowo minimum raz danego zawodnika obejrzał i zapoznał się z jego umiejętnościami w różnym kontekście, przeciwko różnemu przeciwnikowi, w różnej pogodzie, na różnym poziomie, po to, aby ten obraz był jak najbardziej kompletny.
1: Mhm. A wspomniałeś, że tutaj patrzycie zarówno na wideo, jak i na żywo. I powiedz mi, ja już mając takie wyćwiczone oko, jaka jest rzeczywiście różnica oglądania kogoś na żywo, kiedy masz go cały czas na oku? I czy da się tak łatwo skupić, żeby podczas meczu patrzeć konkretnie na tego zawodnika, a jednocześnie widzieć jego kontekst w porównaniu do materiałów wideo, gdzie jesteś jednak ograniczony do widzenia tego, to jak wygląda obecnie kadr kamery?
0: No tutaj to też nie mogę odpowiedzieć akurat ani dokładnie, ani jednoznacznie, ponieważ akurat jeśli chodzi o pracę taką typowo dla klubów, no to ta sieć informacji i tak dalej, ona pozwala zabezpieczyć materiał kamery szerokokątnej, która pozwala ci śledzić zawodnika nieustannie, nie tylko na podstawie takiej, jak jest ten broadcast angle, czyli ta kamera telewizyjna. Choć i takie mecze zdarza się, że warto po prostu obejrzeć, ponieważ na przykład takie bliższe kadry kamery pozwala tobie też dostrzec zawodnika z innej perspektywy, czasami obejrzeć jedną rzecz kilkakrotnie na dosyć sporym przybliżeniu, więc uważam, że akurat tutaj najważniejszy jest balans i równowaga, bo uważam, że każda z tych metod ma swoje plusy. Natomiast no, jeśli chodzi o jakiś tam scouting na żywo, to ja akurat tutaj doświadczenia nie mam, więc nie chciałbym tak jakoś zabierać głosu.
1: Pewnie. A w takim razie mówiłeś chwilkę temu o rozpoznawaniu potencjału i tak się zastanawiam, na ile można to rozpoznać inaczej niż patrząc, o, ktoś jest młody i już mu dobrze idzie, więc jest potencjał, że jak będzie starszy, to będzie mu szło jeszcze lepiej. Jakie są rzeczy, na które można tak patrzeć, tak w ogólności, bez dostępu nawet do specjalistycznych danych, żeby ten mityczny potencjał jakoś określać?
0: Oj, no tutaj jakby też można byłoby rozmawiać na ten temat bardzo dużo i konfrontować pewnie kilka podejść, kilka nurtów, może tak nawet powiem, kilka nurtów, jeśli chodzi o ten rodzaj pracy. Ja natomiast osobiście bardzo lubię sprawdzać zawodnika pod kątem właśnie podejmowanych decyzji, czy on jest opanowany, czy gra w sposób reaktywny, czy może w sposób kreatywny, czy jest w stanie stwarzać pewne rozwiązania samodzielnie, czy może sięga po pierwsze rozwiązania, które przychodzą mu zaoferowane przez kontekst gry, więc pod tym kątem ja bardzo lubię oceniać potencjał zawodników, choć oczywiście no, te bardziej mierzalne gołym okiem kwestie, one też są istotne. Czy zawodnik jest silny, czy zawodnik jest szybki, jak zawodnik operuje piłką. Więc to też no, szczególnie pod kątem ligi, i jeśli już mówimy o zawodniku, który znajduje się na granicy młodzieżowej a seniorskiej, no to też jest coś, co bardzo determinuje jego dalszy rozwój, no bo jeśli my gramy na poziomie Ligue 1 w bardzo takiej bogatej w rywalizację i intensywność fizyczną lidze, no to nawet jeśli mamy zawodnika młodego, który jest bardzo inteligentny i pewny, no to ciężko będzie go wdrożyć do piłki seniorskiej, jeśli nie będzie stanowił jakiegokolwiek wyzwania do tego, by konkurować z zawodnikami, którzy są po prostu silniejsi. Ważne jest również to, jak takim potencjałem się zarządza, ponieważ bardzo łatwo jest ocenić to, czy my zrobiliśmy transfer dobry czy niedobry, no ale jeśli zawodnik do nas ma określony potencjał, tak jakiś ma, no to takiemu zawodnikowi też mogę pomóc i przetłumaczyć go, jak po raz któryś dzisiaj mówi, przetłumaczyć go, jak on faktycznie mógł zaadaptować i nadal rozwijać.
1: Mhm, a Gdzie według ciebie leży ta... Tutaj nie chodzi o jakieś konkretne ustalenia, tylko tak, jak czujesz, gdzie leży ta granica, kiedy właśnie kończy się młody zawodnik z potencjałem, a kiedy zaczyna się po prostu piłkarz? Bo wydaje mi się, że w ostatnich latach ta granica poszła w dół, bo mamy sporo nastolatków, którzy grają na najwyższym poziomie. No wiadomo, Jamal jest takim najłatwiejszym przykładem, no ale tak naprawdę kluby w Premier League, tam szczególnie akurat Chelsea, tych nastolatków skupuje mnóstwo pod potencjał, ale właśnie w porównaniu z tymi, którzy realnie zaczynają grać, ciężko mi określić, kiedy jeszcze możemy mówić, że okej, to jest młody zawodnik pod potencjał, a kiedy on już musi rzeczywiście być po prostu oceniany zwykłą miarą.
0: To jest zdecydowanie. I tutaj bym powiedział, że ta miara akurat jest ona bardzo mobilna. Ten punkt odniesienia może się przesuwać, bo zależy od kraju, zależy od osoby, od klubu, zależy od rynku, w jakim się znajdujemy. No, ja bym tak zupełnie bardzo subiektywnie, jeśli ja byłbym pracownikiem klubu w Polsce, on jest w dużym budżecie, no to ja nawet zawodnika, mówię, 25 roku życia uważałbym jako zawodnika z pewnym potencjałem sprzedażowym. Natomiast jeśli byłbym w klubie ligi top 5, mając bardzo duży budżet, no to celowałbym, wiesz, tam do sprzedaży, ponieważ ich wartość jest determinowana na więcej, troszkę innymi miarami. My obserwujemy też sami zawodników, analizujemy sobie mecze z Premier League Under 21, tej drugiej Premier League dla zawodników U21 i zawodników U20 w wieku 21 lat nie wiem, bo grają 18 i 19-latkowie, to też jest bardzo wymowne. Jak to życie piłkarza, takie w tym słowie, zmienia się, że zaczyna się dużo wcześniej. I też jeśli chodzi o to, jak rynek reaguje na zawodników w okolicach 30 roku życia, to jest bardzo wymowne dzisiaj. Z punktu widzenia rekrutacji ja osobiście nie znam zbyt wielu klubów, które sięgałyby na pewno w takim kierunku, że okej, wydamy pieniądze za 30-letniego zawodnika. Więc tak, to są oczywiście tylko moje takie subiektywne, prywatne obserwacje. Dlatego ta granica, ona jest bardzo, bardzo płynna. Natomiast z jakiego tła kulturowego pochodzi zawodnik, z jakiej ligi i przede wszystkim gdzie chcemy go zaadaptować, to jest bardzo istotne w kontekście tego faktycznie, kiedy to jest potencjał, kiedy jest młodzieżowy piłkarz, a kiedy już jest ktoś, kto nie ma jakiejś tam taryfy ulgowej, powiedzmy.
1: Czyli tu musimy też znać swoje miejsce w łańcuchu pokarmowym rzeczywiście, że do innych celów w Premier League, do innych celów w Ekstraklasie. A jak jesteśmy...
0: Tylko mogę dodać, że no akurat w oparciu o moje wcześniejsze miejsca pracy, gdzieś taką liczbą magiczną był wiek 25 lat, że no wszystko powyżej już nie było jakby na tyle atrakcyjne. A wszystko to gdzieś tam poniżej tej granicy, no to już, że tak powiem, było w naszym kręgu zainteresowań. Oczywiście, jeśli mówimy tutaj tylko o kwestii wieku. Dzisiaj jest to już wiek...
1: A jak jesteśmy jeszcze przy samej rekrutacji i tej analizie zawodników na podstawie wideo bądź oka, to czy poza analizą, wiadomo, samej gry, samego czy czytania tego, co się dzieje na boisku, to czy do twoich zadań też należy taka analiza mentalności zawodnika? Oczywiście na podstawie tego, ile można wyciągnąć z samego testu oka?
0: No tak, mowa ciała, reakcja na stratę piłki, reakcja na stratę bramki lub na pewne sytuacje, powiedzmy to, stykowe, ona jest też jak najbardziej ważna. Tych rzeczy oczywiście jest też więcej, bo później już w trakcie samego spotkania z zawodnikiem też są pewne, że tak powiem, obszary rozmowy do poruszenia, aby potencjał charakterystykę takiego zawodnika też ocenić. Mhm. To jest bardzo ważne, szczególnie jeśli mówimy, że na przykład, nie wiem, jesteśmy w Polsce, rozmawiamy z zawodnikiem z kraju, nie wiem, półwyspu, z krajów, nie wiem, z Wysp Brytyjskich albo Francja, czy gdzieś Europa Wschodnia, gdzie mogą nastąpić pewne różnice kulturowe, no to tutaj jakby bariera języka, bariera zwyczajów, nawet bariera wyznania, która może się przekładać na styl życia, to są kwestie, które trzeba też rozpatrzyć.
1: Bo właśnie pamiętam, że swojego czasu Lech Poznań miał bardzo różne koncepcje na to, jaki rys psychologiczny jest potrzebny, czy to właśnie tacy młodzi, głodni sukcesu, czy piłkarze, którzy już coś wygrali, co jest tak naprawdę jeszcze warstwą ponad to, co możemy oglądać na samym boisku, właśnie bardziej w kontekście rzeczy może nie tyle co kulturowych, ale takich cech charakteru i momentu w życiu samego piłkarza. A jak właśnie tak jesteśmy, troszeczkę rozmawiamy o Anglii, troszeczkę rozmawiamy o Polsce, to czy na tyle, ile masz oczywiście wiedzę i doświadczenia, jak tak naprawdę różni się samo podejście, tu możemy i do jednego tematu, i do drugiego, czyli i podejście do tego takiego treningu indywidualnego. Jak to wygląda między Polską a Anglią? Czy mamy tu jakieś duże różnice, czy już się wszystko w miarę unifikuje?
0: No, odpowiem tutaj trochę dyplomatycznie, bo nie chcę się ani za bardzo rozwijać w tym temacie, ani też gdzieś wyznaczać jakichś błędów czy coś. Uważam, że ten rozwój indywidualny, on powinien być traktowany przede wszystkim jako kwestia użyteczna dla danego klubu. Niestety w Polsce jest często spłycane do kwestii takiego transition coach, czyli osób, które odpowiadają za ten rozwój indywidualny tylko i wyłącznie na szczeblu akademii. Czasami pojawi się trener, który pomaga takim zawodnikom z poziomu juniorskiego adaptować się do gry w pierwszym zespole, a reszta jest troszkę pomijana, tak jakby zawodnicy, którzy są w ramach pierwszego zespołu, oni się rozwijają tylko i wyłącznie w ramach tego pierwszego zespołu, a to jest zabijanie troszkę potencjału tego, ponieważ to powinien być rozwój zawodnika w kontekście zespołu, też na tle tego zespołu, więc jakby ta praca, ona powinna być w takim wymiarze konstans, takim stałym, żeby nie tylko rozwijać nadal potencjał tego danego zawodnika, ale też pomagać mu przygotować się indywidualnie do meczu, chociażby przygotowując też profil potencjalnego przeciwnika, który będzie odpowiednikiem pozycji w drużynie przeciwnej, przeciwko któremu najczęściej będzie wchodził na przykład w pojedynki. Tutaj mówię zupełnie podaję przykład taki randomowy. Więc taka analiza indywidualna, trening indywidualny powinien być obecny nie tylko na tym momencie przejścia, ale też akademia czy pierwszy zespół, mało tego, to powinno być poparte odpowiednią tożsamością, żeby też to przejście było po pierwsze bardzo naturalne, a po drugie charakterystyczne pod kątem tego, jak dany klub chce wyglądać, jakich zawodników chce posiadać. Więc tak w dużym uproszczeniu. Szczególnie, że ja na przykład pracuję tylko i wyłącznie z zawodnikami pierwszych zespołów. Mhm. Nie mam w swoim projekcie, nie prowadzę zawodników, którzy są piłkarzami akademii. To są zawodnicy 20-kilkuletni, którzy grają na poważnym poziomie, poważną, mówię w cudzysłowie, poważną piłkę, nie? Więc i oni sami też jakby sięgają po tego rodzaju wsparcie rozwoju, więc to też jest dla mnie zawsze taką wiadomością, że ten potencjał jest, choć oczywiście też rozumiem, że to bardzo wielu klubów po prostu może nie stać na takie, na tak kompleksową pracę.
1: No, zakładam, że rzeczywiście, że praca z zawodnikami z Akademii różniłaby się tutaj znacząco, bo podejście by musiało być pewnie trochę bardziej pedagogiczne, jak to w pracy z młodszymi dziećmi, czy trochę nawet starszą, ale cały czas młodzieżą. O, a ja tu widzę, że zbliżamy się powoli do naszego limitu czasowego. W takim razie, Sławku, dziękujemy Ci bardzo. Dzisiaj mnóstwo merytoryki. Teraz trzeba usiąść na spokojnie i zrozumieć wszystko, co nam powiedziałeś.
0: Cała przyjemność po mojej stronie i to mam nadzieję, że jeśli faktycznie ktoś zainteresowany tego rodzaju obszarem piłki nożnej był naszym tematem, bo coś przydatnego dla siebie, inspirującego, udało mu się z tego wynieść.
1: I tym akcentem myślę, że żegnamy się z naszym gościem. Ja jeszcze wrócę na minutkę po krótkiej przerwie na piosenkę.
0: Dziękuję.

0: zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
1: Witamy w środowym Afrytmie. Pod palmami realizuje dla nas Jeremiasz Szczecina. Ja nazywam się Ola Andrzejewska. Rozpadało się nam w Poznaniu, pogoda się zrobiła barowa, a jak barowa, to nikt inny nie może rozpocząć tej audycji niż Queens of the Stone Age.

Szczerze mówiąc, to cały dzień mi dzisiaj ten kawałek chodził po głowie i już nie mogłam się doczekać, żeby go wam puścić, bo zespół właśnie opublikował drugi numer zapowiadający ich nadchodzący 9. album Perfect. Z H na końcu. Płyta okaże się 30 października najprawdopodobniej nakładem Matador Records. I album Perfect z H na końcu powstawał podczas sesji nagraniowych w Los Angeles, Nowym Orleanie, a za produkcję odpowiada jak zwykle genialny Josh Homme i basista Michael Schumann, a Homme twierdzi, że perfekcja nie istnieje, dlatego postanowił zepsuć samo słowo. Dlatego H na końcu. Koncepcja albumu czerpie również z japońskiej sztuki Kintuksi, w której uszkodzone przedmioty naprawia się, eksponując ślady pęknięć zamiast je ukrywać. I tak to właśnie posłuchaliśmy sobie Queens of the Stone Age, a co kolejne? Pan Fish. Zapraszamy.

0: sukienki, pana Fisza.
1: Wiesz, że bas milknie, cisza, sokół. Dziwne japy na afiszach wokół.
2: Chodzę do klubu, bramka wita, już na dworze selekcjoner pyta, czy chce VIP-a, główną lożę. Siwy szef bramki ze mną robi selfie. W 94 mi batonem obił nerki. Nowe barmanki, kelnerki, tancerki. To już nie czasy małolackiej dealerki. Podbija typ, nie kojarzę. On twierdzi, że razem, za garażem, tam gdzie prześwit, z ręki do ręki. Flakon pod ślugi, łyk Helenki, brama marzenki. W ramach rozgrzewki, nie pamiętasz, to były wczesne 2000. Całą dekadę jak przez mgłę niedorzeczne, brat. Na klatkach, na mieście, wszędzie. 30 lat nowych jab dycha dziennie. Nie będę cham, więc chłopinie już ciemnie kojarzę. Mówię, walę lufę, chociaż nie chcę.

0: Iska cancel.
1: Dziś czyszczę kieszeń, jutro mam reset. Ruszamy szlakiem wspomnień, koneser. Soku plus jeden od DJ-a na liście. Pamiętacie? Czy już zapomnieliście? Czy już zapomnieliście?
2: Tyle ile mam, tyle ile jest zapomnianych wokół miejsc.

0: południe, zachód i wschód.
1: Przyszła pora na stały punkt programu. A płytą drugiego tygodnia września jest Destiny Ports od zespołu o tej samej nazwie, utwór The River.

Alphamist Live at Real World Studio. I był to kawałek Fandiu ze znakomitą Kają Thomas Dijk na basie, a następny utwór otwiera klarnet basowy. Kto nie widział tego wspaniałego teledysku, a w zasadzie nawet nie jest to tyle teledysk, co nagranie, które właśnie teraz z tyłu słyszymy z ich procesu twórczego. Ten powinien natychmiast się odteleportować na YouTube i zobaczyć całe 30 minut nagrania naszego pięknego, wspaniałego klarnetu basowego. To jest tak rzadki instrument, który tak nieczęsto się spotyka, a ma tak mocne i właśnie powiedziałabym, że bardzo uniwersalne brzmienie, bo nie jest to ani tak typowo jazzowe, ani typowo jakieś hip-hopowe czy filharmonijne. Jest, powiedziałabym, że bardzo, bardzo, bardzo, bardzo uniwersalne. I dlatego może nawet lecieć teraz z tyłu, kiedy ja rozmawiam do was. I przy okazji tego wszystkiego, w tym pięknym antruażu muzycznym, chciałabym przypomnieć raz jeszcze o konkursie naszym. A konkurs można wygrać, kiedy tylko wyślecie SMS na numer 7148 ze słowem afera. Podacie wasze imię i nazwisko i odpowiedź na pytanie, dlaczego to właśnie wy, z uzasadnieniem. No, tak jak się umawialiśmy, minimum dwa zdania. Koszt wysłania SMS-a, złote 23. Zapraszamy. A teraz ja zostawiam was wspaniałym klarnetem basowym i miłego odsłuchu.

I tak płynnie od naszego Alphy Mist przeszliśmy sobie do Ancient Infinity Orchestra i do ponad 7-minutowego Celebrating the Beautiful Lineage of Sound and Hypnotic State z albumu It's Always About Libertation. Super magiczny kawałek to był, a teraz was trochę z tego wszystkiego wytrącę i przejdziemy sobie do naszych kochanych Fontaine's DC z nowym singlem Marianne.

To było Marin od zespołu Fountains DC, wydanego w sierpniu 26 roku, czyli całkiem niedawno. I utwór zapowiada ich piąty album studyjny zatytułowany Dopamine Chamber, komnata dopaminy, którego premiera, już się oszukujemy, zaplanowano na 16 października tego roku. I o czym jest ten utwór w zasadzie? Głównym motywem piosenki jest eskapizm, czyli taka obsesyjna, rozpaczliwa wręcz chęć ucieczki od rzeczywistości, a frontman przyznał, że inspiracją był serial z Netflixa Ripley, czyli adaptacja utalentowanego pana Ripleya, czyli jakby utwór nawiązuje do tamtejszego klimatu, trochę takiego oszustwa, przepychu, ciągłej zmiany tożsamości. A teraz nie musimy nic oszukiwać, bo mamy zimę stulecia. O, mamy. Zapraszamy.

To była Zima Stulecia, a jak ta nazwa w ogóle powstała? W 1987 roku urodzili się obaj muzycy tego zespołu. W czasie, gdy w Polsce panowała właśnie historyczna zima stulecia, co się stało inspiracją do nazwy tego projektu. Mi się bardzo podobało. A teraz przed Państwem Baby Chief Don't Get the Love Story. Zapraszamy.

Fajne, fajne, takie, żeby wsiąść w samochód i jechać sobie nad jeziorko, ale teraz mój ukochany zespół The Afghan Whigs, Jungle Roo. Czym jest Roo? Po francusku to zasmażka. Czy The Afghan Whigs zaserwuje nam jakiś tłusty bicior? Przekonajmy się.

To było Jungle Rules albumu Soft Control, który zespół promował na tegorocznym openerze. Ja zwykle jestem najbardziej ciekawa utworów, które otwierają i zamykają albumy, więc takim was właśnie zostawię. Nadzwyczaj emocjonalna piosenka, nie nadzwyczaj emocjonalnego Grega Dulliego pod tytułem A Simulation, a ja was w tej symulacji zostawiam i równie emocjonalnie żegnam się z wami. Do zwycięzców konkursu odezwiemy się po audycji, a dźwięk realizował Jeremiasz Szczecina. Oraz za mikrofonu dobrego wieczoru życzę wam Ola Andrzejewska.

0: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19. Autopromocja.
1: Get yourself locked into bump and grind.
2: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and Grind. Każda środa, godzina 22 na 98,6.
3: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.
4: Szampan MP3.
5: Twój ulubiony plik dźwiękowy.
4: W środę o 20:00. Zaprasza zespół Niemoc.

0: Hurra! Setny odcinek szampana MP3 w Radiu Afera właśnie się zaczął.
1: Gdzie dźwięk szampana MP3 otwierającego się?
0: Pyk, pyk!
1: Mamy to, proszę państwa. Witamy bardzo serdecznie ze studia Radia Afery, gdzie na żywo nadajemy właśnie setny odcinek dwutygodnika Szampan MP3 z zespołem Niemoc. Radek Reguła
0: i Filip Pawłas. Dobry wieczór. My dzisiaj się czujemy jak stróże w Boże Ciało, w głowie.
1: Ja się czuję jak szczur na otwarcie kanału.
0: Szczur, dokładnie. No to mamy komplet i po prostu to jest ten dzień. Dzisiejsza selekcja to The Best of Szampan MP3. Każdy z nas wybrał pokaźną garść kawałków z naszej playlisty. No i nie wszystkie się zmieszczą, ale będziemy wybierać mądrze.
1: Tak, dlatego w dzisiejszej audycji będzie mało zupy, dużo gęstego. Puszczamy muzę, żeby jak najwięcej z naszych ulubionych kawałków wybrzmiało. Ja poprzynosiłem samych swoich faworytów z playlisty ulubionych kawałków moich wszechświata, także myślę, że dzisiaj na koniec łzy z oczu pociekną, przynajmniej mi. Ale też ciekawe jest to, że Filip raczej z tego, co się narodziliśmy do tej pory, to raczej szybkie, a ja raczej wolne i zmulone, więc myślę, że dzisiaj będziemy mieli roller coaster emocji w szampanie MP3.
0: No i oby tak dalej. Zaczęliśmy od Once in a Lifetime Talking Heads, no bo Once in a Lifetime gramy setnego szampana.
1: Już
0: nie
1: będzie więcej setnych szampanów. Dokładnie. To ja też zacznę od mocnego uderzenia, ponieważ jest to dość znany fakt, że jest to moja ulubiona piosenka w życiu. Także posłuchajmy po prostu jej.

0: bo Craft Spells i Our Park by Night w setnym szampanie MP3. Jest to mój ulubiony numer w historii. Kropka.
1: No i jest to piękny numer, ja się zgadzam w 100%. Myślę, że będzie dzisiaj tylko piękniej.
0: 2015 rok pojawił się, miałem wtedy 18 lat, co oznacza, że jest to nić łącząca mnie z emocjami młodzieńczymi prawdopodobnie. Jeszcze.
1: A już w 2022 zacząłeś prowadzić audycję w Radiu Afera.
0: To było w 22?
1: Wśród Beretem, no.
0: To 4 lata to trwa?
1: No.
0: Ja nie mogę.
1: Odcinków nabite w 4 lata, myślę, że przyzwoity wynik, no i rozpędzamy się dopiero.
0: Do 1000 teraz. Przynajmniej.
1: Do 1000. Do 986, tak jak aferowe pasmo FM będzie to się działo. Dobrze, lecimy dalej. Ja na kolejnego agenta wybrałem Eddie'ego Chacona, Holy Hell. Eddie Chacon w pewnym momencie wjechał mi totalnie jako muzyczna zajawka, na tyle, że trafiłem na jego koncert, gdy był w Warszawie później. No i ostatnio słucham go mniej, ale jak zobaczyłem w tym, na naszej playliście, no to mówię, wjeżdża do best of.
0: Ja wiedziałem, że będzie Eddie Chacon, to no, było niedyskutowalne.
1: Ja myślę, że powinienem ci rozrysować bingo, tak. I żebyś zaznaczał wszystko, no ale wiemy jak jest.
0: Jakaś Australia jeszcze chyba wjedzie, czy nie?
1: No musi. Wiadomo, obowiązkowo. Dobra, jedziemy dalej. Eddie Chacon, Holy Hell.

0: chillowy Eddie Chacon, Holy Hell i słuchacie setnego wydania Szampana MP3 w Radio Afera.
1: Patrzę na ten swój, na tą swoją selekcję dzisiejszą i chcę utrzymać, nie wiem, tempo, czy chcę utrzymać klimat. Nie wiem, czy się uda. Ja przyniosłem dzisiaj dużo zmulaczy, ale na nie jeszcze przyjdzie czas, mam wrażenie. Myślę, że w drugiej połowie trochę bardziej pójdę w melancholię, ale jeszcze póki co trochę wyżej zostaniemy i cofamy się do roku 2008, do płyty Antidotes debiutanckiej False i z niej mój ulubiony kawałek. Kiedyś była taka, są takie czasem obrazki, że jest taka piramidka, nie piramidka, taki jak są koncerty, jak są turnieje piłkarskie, że jest drabinka o drabinka i że tam cię na końcu twój ulubiony kawałek ci sprowadza cię do finału, tam masz dwa. I tak. Zrobiłem to kiedyś z False i były w finale właśnie ten numer, który zaraz posłuchamy, czyli Big Big Love oraz kawałek z Total Life Forever o tytule What Remains. I Big Big Love chyba, nie pamiętam, jaki tam wpisałem wynik tego finału. To jest nieważne. Ważne jest, że teraz posłuchamy sobie
0: finalisty
1: tego rankingu z False, którzy są jedną z moich ulubionych grup nadal. Także Big Big Love.

0: no. Oh, electric sharks, no.
1: Dziękujemy, Janis i spółka. To byli Falls, kawałek Big Big Love z płyty Antidotes z roku 2008. A my jesteśmy w Szampanie MP3 numer 100 i robimy dzisiaj The Best of Muzyka.
2: Dokładnie. A teraz chyba poświęcimy chwilę jeszcze na shoutout dla Michała, który współtworzył z nami Szampana MP3 na samym początku przez no, spory czas.
1: Tak,
2: ale wybył z Poznania, więc fizycznie nie da się być w studio i gdzieś indziej jednocześnie, ale pozdrawiamy cię, Michał, serdecznie.
1: Dokładnie. Ci, co wiedzą, to wiedzą, że zespół Niemoc jest triem. Nie tylko dwóch tutaj kolegów z afery współtworzy zespół, ale również Michałek. Michałek mieszka w Warszawie. Jeżeli ostatnimi czasy chodzicie na koncerty, to jest duża szansa, że Michałek stoi na scenie, nieważne co to za koncert, więc kibicujemy mu bardzo i pozdrawiamy ze studia. Ale karuzela musi się kręcić, bo mało czasu, mało czasu.
2: Dokładnie, jedziemy. Kolejny klasyk zespół Nugenea, Marecia. Nugenea w tym roku wystąpiła na Off Festiwalu i już tak chciałem prawie tak rzutem na taśmę jeszcze na ten jeden dzień tam dojechać, ale nie pykło. Myślę, że na pewno złapię ich kiedyś na żywo, bo warto. W tym roku świeża płytka.
1: Ja byłem na Nugenea w Katowicach. Wow. Było niesamowicie energetycznie. Był wąż, taki jak na weselach, który chodził przez sobie przez tłum.
2: O kurde.
1: I tam moje koleżanki się podłączyły do węża. Ja stałem jak kłoda, ale bioderka chodziły.
2: Ważne, że w głowie vibe jest. No tak. To słuchamy. Nugenea i Marecia.

0: Setny szampan MP3, tak się zasłuchałem, że zapomniałem
1: powiedzieć. Sobie przygotować skrypt do następnego wejścia.
0: Bo ja już myślę trzy kroki do przodu po prostu o następnym traku, który puszczę po twoim
1: my w szampanie 100, a Filipek już w szampanie 107.
0: Dokładnie. Szachy 5D. W każdym razie poleciało teraz Nugena, Marecia i może kiedyś jeszcze wrócą przy kolejnej płycie do szampana. Kto wie?
1: Myślałem, że mówisz w kontekście, że przyjdą do studio. To by było dopiero.
0: Ale by było, no to prawda.
1: Byśmy musieli tłumacza włoskiego mieć na żywo takiego, żeby przekładał raz do raz.
0: To by było fajne.
1: Jeśli chodzi o nazwy południowe, to utrzymuję klimat, ale wyłącznie w kontekście nazwy południowej, bo następny zespół, który poleci, to jest zespół Yela Tengo. I jest to skład, którego nie doceniałem przez wiele lat, natomiast przez ostatni tak naprawdę rok ogromna miłość do jednego konkretnego kawałka tego zespołu się we mnie wzbudziła. I tak jak teraz sobie myślę o moich rankingach życiowych, no to Kraftspels dalej na zawsze w serduszku, ale mimo wszystko ten numer Yela Tengo jest obecnie bardzo, bardzo wysoko na liście moich w ogóle ulubionych część, jak to się mówi? Ja chciałem tak na żywo przetłumaczyć pieces of music, nie wiem jak to po polsku, że takich utworów muzycznych.
0: Utworów, no, nie. Kawałków.
1: Kawałków, no właśnie, jesteśmy luźni w szampanie. Jeden z moich ulubionych kawałków. Także teraz sobie posłuchamy Yela Tengo, a ten numer, który klimatycznie zupełnie odbiegnie od tego, co przed chwilą, nosi tytuł Our Way to Fall.

0: Yola Tengo, Our Way to Fall w setnym szampanie MP3. Drugi raz w historii szampana MP3 mamy przyjemność posłuchać sobie tego kawałka i było pewne jak nic, że wróci w odcinku The Best Of, więc kolejne odhaczone. Ale a propos odhaczania, to widzę, że na moim bingo filipkowym mogę zaraz sobie odhaczyć kolejne pole.
1: Dokładnie. Jack J, no nie tłumaczmy, odhaczamy i
0: jego
1: samego. Jakbym
0: miał sampelkę z aplauzem, teraz to bym włączył, ale nie mam.
1: Aplauz Sofu, dobrze. Brawo.
0: Pięknie.
1: Odhaczamy też przy okazji wtedy Kanadę oraz wytwórnię Mood Hat, więc masz trzy pola załatwione.
0: Gdybym tylko miał kartkę do tego, to bym już był blisko.
1: Wybrałem jego najbardziej młodziarski kawałek, żeby wpasować się trochę i będzie to Foolish Man, melancholijna balladka z cheesy saksofonem, więc jedziemy.
0: Jedziemy.

0: Jack J, czyli po polsku Jacek J i Foolish Man, a my lecimy dalej z setnym odcinkiem Szampana MP3. To Radek wymyślił ten żart z Jackiem, jakby co.
1: Dziękuję bardzo za shoutoutik. Jeśli chodzi o setnego Szampana MP3, no to przed chwilą miałem bardzo trudną zagwozdkę, co pójść, gdzie pójść dalej z moją selekcją. Mieliśmy Dive w zeszłym tygodniu i to był nowy singiel The Fountain, który sobie odkryliśmy razem na antenie. Natomiast uznałem, że no skoro zbieramy te dzisiaj kawałki historyczne, no to nie mogę nie zrobić powtóreczki z Dive. Muszę oddać cesarzowi co cesarskie, ale dla odmiany zrobimy zupełny skok do tyłu i zamiast najnowszego to posłuchamy jeden w ogóle z pierwszych kawałków, jakie Dive wypuściło na singlu Sometime Human Geist, czyli wydawnictwie, które poznałem już po tym, jak wydali płytę Ocean. Natomiast no na tym singlu są numery, które do tej pory trzymają mnie chyba najbardziej, znaczy nie wiem, czy najbardziej, ale są w czołówce tych, które najbardziej na mnie wpłynęły, jeśli chodzi o repertuar Dive, i też wydaje mi się, że bardzo mocno wpłynęły na moje granie na gitarze, co też dla mnie jest bardzo, bardzo ważną sprawą. Także, żeby uhonorować Szampana, w którym zbieramy same perełki, to posłuchamy sobie kawałka właśnie z tego singla. Nosi on tytuł Big Joke.

0: He's such an asshole. What you ought to say, asshole, really loud.
1: Chciałem poczekać do końca outerka, ponieważ jest to akurat bardzo ciekawe outro tego kawałka. Big Joke Dive, bardzo już historyczny, że tak powiem, numer od tego zespołu. A w outrze słyszeliśmy kawałek nagrania Courtney Love, która czytała publicznie list samobójczy Kurta Cobaina do fanów. Więc jest to no, taki hołd, ponieważ na tym wydawnictwie Sometime Human Geist od Dive znalazł się też numer Bambi Slaughter, który wydaje mi się, że jest coverem jakiegoś bardzo podziemnego, nirwanowego wydawnictwa, znaczy nie wydawnictwa, ale tam jakiegoś demówki jakieś.
2: I ja chyba nawet pamiętam tę ciekawostkę z któregoś szampana.
1: Dokładnie, już pewnie była.
2: tak w ogóle to przeglądając dzisiaj wszystkie nasze tracklisty z poprzednich kawałków, to mam wrażenie, że każdy odcinek szampana, który przeglądałem, to tak jakby był wczoraj. Po prostu przy każdym kawałku czuję, że przecież to dosłownie 2 tygodnie temu puszczałem i pamiętam, co mówiłem i w ogóle.
1: I dla ciebie to jest takie śmieszne i w ogóle, a dla mnie to jest przerażające, bo to znaczy, że życie tak leci strasznie, że nawet się nie myślisz sobie, że 2 tygodnie minęły od tego czasu, tylko że ostatnio w aferze coś mówiłem.
2: A, niby tak,
1: ale... To jest trochę straszne.
2: Żyjemy od szampana do szampana?
1: No nie, wiadomo. Nie, my się wyłączamy pomiędzy szampanami, tylko się materializujemy render w drzwiach afery w środę o 19:45 i potem wracamy do niebytu.
2: Tak naprawdę te 2 tygodnie, no to się ciągną długo, długo i zawsze jakby trochę czasu zajmuje, ale mam nadzieję, że wy czekacie na szampany MP3 tak samo jak my. Dobrze, żeby jechać dalej setny odcinek, to zarzucę teraz szalony zespół z szalonym utworem. Zespół Devo, oryginalnie wymawiany Divo, ale ja zawsze mówię Devo.
1: Polska dla Polaków.
2: Polska. Tu Polska, przejmujemy ten język.
1: Przejmujemy ten zespół.
2: I utwór Blockhead, który jest chyba moim ulubionym ich utworem, bo jest szalony. Słuchamy.

0: Devo Blockhead. Szalony numer, króciutki, radiowy, a czasu zostało mało, a kawałków tutaj jest po prostu jeszcze cała lista, ale zaraz będziemy wybierać dalej.
1: Mamy jeszcze dwa, które na pewno chcemy, żeby wybrzmiały. Jeden trochę od nas obojga przyjdzie, ale jeszcze jeden ode mnie prosto, bo jak mówię o tych swoich faworytach życiowych, to zawsze tak trochę sąsiadująco o Kraftspels i właśnie tym numerze, który poleci za chwilę. Ciekawostka na temat tego kawałka, który za chwilę posłuchamy, to, że istnieje jego remix zrobiony przez zespół My Bloody Valentine. I to nie jest częsta sytuacja, żeby My Bloody Valentine robił remiksy, a wow, ten numer taką wersję ma. Ale posłuchamy sobie w oryginale. Jest to numer, który zawsze bardzo mnie chwyta za serce i sprawia, że oczy się szklą. Nosi on tytuł Cycle, a zespół, który go napisał i wykonuje, to The Pastels.

0: Pastels Cycle, to był przedostatni kawałek w setnym szampanie MP3 i musimy się już odmeldowywać, także wejście teraz będzie końcowe.
1: Ale to był niesamowity przelot i cieszę się, że 100 szampanów za nami i mam nadzieję, że jak najwięcej jeszcze przed nami.
0: Również mam taką nadzieję. Obowiązkowa przed wyjściem z anteny sekcja podziękowaniowa, także ustaliliśmy już co i komu i kiedy. Chcielibyśmy podziękować tak Radio Afera za to, że gościła nas i gości nadal w swoim studiu i pozwala na to, żebyśmy sobie tutaj mogli pogadać. Wam wszystkim słuchaczom, którzy dają nam możliwość tego, że dalej możemy tu siedzieć i że czasem mamy jakieś też różne miłe z wami przecięcia.
1: Wam wszystkim razem i każdemu z osobna, ty i ty, dzięki za słuchanie Szampana MP3.
0: Dokładnie. Edgarowi Hajnowi za to, że nam zaproponował możliwość prowadzenia tej audycji w 2022 roku i tak to się toczy do dzisiaj.
1: Ojciec chrzestny tego
0: przedsięwzięcia. Więc ojciec chrzestny również shoutaucik. No i shoutaucik dla Jeremiasza, który nieustająco, dokładnie, siedzi i pomaga nam tutaj technicznie. Ogromny shoutout dla tego zawodnika. Mam nadzieję, że jeszcze 100 szampanów z nim przesiedzimy w studiu Radia Afera.
1: To jest solidna firma, no i nic dodać, nic ująć. Dzięki wielkie.
0: Odmeldowujemy się. Filip, ostatni kawałek musisz wprowadzić ty.
1: Dobrze, zapomniałem w naszym bingo odhaczyć Australii, więc na koniec wjeżdża Zanzibar Channel z potężnym kawałkiem Drunk at the Jazz Club, co każdy może zrobić jak chce, po szampanie setnym, no bo wiadomo.
0: Dokładnie. I ja jeszcze wrzucam tylko szybkie info. W sobotę na Nowych Winogradach, jeżeli ktoś by chciał się zobaczyć live, to Oyster Boy w Czasy i Sueski grają koncert. Jest on za darmo. Ja tam będę po prawicy Oyster Boya na gitarze, więc wbijajcie. Setny szampan. Dziękujemy. Radek Reguła.
1: I Filipa Włas. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.

0: Szampan MP3.
1: Twój ulubiony plik dźwiękowy.
2: W środę o 20.
0: Zaprasza Zespół Niemoc.
3: Autopromocja.
4: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
5: Jest, gdzie jestem?
6: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18, niedzielę, 17. Sabotaż i wiesz...
7: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu. W każdą środę o północy.
3: Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.
8: Połamana lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21 w Radio Afera.
9: You're listening to the Modern Conveniences podcast.

0: połamana lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21:00 w Radio Afera.
1: Radio Afera 98,6 MHz.

0: Dobry wieczór, minęła godzina 22. Na antenie Radia Afera zaczynam audycję Bump and Grind. Ja nazywam się Karol Szyszycki, a dzisiejszy artysta, którego pierwszy kawałek już mamy za sobą, to Mac Miller. Jest to nowość, bo to jest kawałek, który wyszedł w sierpniu, czyli w minione wakacje, ale no jest to taka premiera pełna, że tak powiem, sprzeczności, no bo jak może być nowy kawałek od gościa, który od 8 lat praktycznie nie żyje. Jest to możliwe, ponieważ jest to jeden z niepublikowanych kawałków, które znajdą się na jego nowej płycie. Właściwie to można powiedzieć nowej płycie, takiej nowej starej płycie, bo wychodzi za niecały miesiąc reedycja płyty, która w tym roku obchodzi swoje dziesięciolecie, swoje dziesiąte urodziny, czyli Divine Feminine. I to jest taka ważna płyta w jego dorobku, gdyż no, przy tej płycie odszedł od takiego surowego rapowania i od takiego technicznego rapu, do którego mógł przez parę wcześniejszych swoich projektów przyzwyczaić swoich słuchaczy, a poszedł w stronę takiego trochę soulu, można by było powiedzieć. Dużo śpiewu, takiego no, niedoskonałego śpiewu. Momentami no, słychać tam niedociągnięcia dosyć mocne, ale słychać też ciepło i taką autentyczność w tym wszystkim. No i dzisiaj właśnie z tego albumu, który w tym roku, a właściwie za niecały tydzień obchodzi swoje dziesiąte urodziny, będę miał dla was parę kawałków.
1: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no.

Za nami kolejne kawałki z płyty, która obchodzi swoje 10 urodziny już w przyszłym tygodniu, czyli The Divine Feminine od Maca Millera. No i co można więcej o tej płycie powiedzieć? No, przekracza tutaj granicę tego narzuconego mu trochę, przez samego siebie też w pewnym momencie, ramy hip-hopu. No i taki wchodzący w no, taki mocno, mocno miłosny klimat, zresztą słychać to po tekstach, takie jazzujące troszeczkę te bity, wchodzące w taki neo-soul, no można to nazwać też takim alternatywnym hip-hopem, bo mimo wszystko oprócz tego śpiewu znajduje się też tutaj rap samego Maca Millera, no ale sam dobór gości jest dosyć ciekawy, no bo przed chwilą kawałek z Bilalem, czyli znanym w Stanach Zjednoczonych wokalistą właśnie z pogranicza R&B. Wcześniej kawałek z Ty Dolla Signem. No i mam dla was też jeszcze kawałek z CeeLo Greenem, czyli kolejnym gościem, który też jest takim facetem, jeśli chodzi o muzykę, kojarzonym bardziej ze śpiewem niż rapowaniem. I ta płyta jest taka pełna, że tak powiem, skoków. Są kawałki spokojniejsze, które wprowadzają w taką nostalgię i uspokajają, a zaraz później pojawia się kawałek, który potrafi też dosyć mocno rozbujać. I jednym z tych kawałków jest chociażby Soulmate i ten kawałek następny.

Za nami kawałek, który zamyka płytę Divine Feminine. No i kawałek z gościnnym udziałem nikogo innego jak samego Kendricka Lamara, bo ci goście znali się praktycznie od samego prawie że początku, bo razem w Stanach jest w ogóle coś takiego jak podobna akcja, jak w Polsce są popkillery. Kiedyś były popkillery Młode Wilki i wybierani byli obiecujący tacy młodzi zawodnicy pojawiający się dopiero na scenie, stawiający swoje pierwsze kroki w swojej drodze muzycznej. Tak w Stanach Zjednoczonych jest Freshman XXL, tak to się nazywa. No i w 2011 roku oni właśnie byli wybrani, tam chyba jest wybieranych 10 co roku obiecujących właśnie raperów. No i wśród tych 10 osób znalazł się właśnie i Mac Miller, i Kendrick Lamar. Co ciekawe, bo oczywiście no... Z biegiem czasu Kendrick Lamar, no szczególnie, że tutaj już Mac nie ma zbytnio możliwości wydawać nowych rzeczy. Kendrick Lamar przez ostatnie parę lat stał się, no można powiedzieć, chyba najpopularniejszym raperem na całym globie. No i otrzymywał szereg po prostu nagród Grammy za wszystkie swoje wydawnictwa. Ale to cofając się te 15-14 lat wstecz, czyli 2011-2012 rok, wtedy mimo wszystko popularniejszy był trochę bardziej Mac Miller. No i Kendrick Lamar grał właściwie jako taki opening act, czyli no po polsku takie supporty, które grają przed tym głównym koncertem. No i panowie wtedy już w 2012 roku stworzyli wspólny kawałek Fight the Feeling, który znalazł się na mixtape Maca, czyli Macadelic z 2012 roku. No, ale wtedy ten kawałek powstał tak zdalnie, internetowo, ten beat został mu tam wysłany na maila i Kendrick się dograł, potem ten kawałek ujrzał światło dzienne, kiedy ten mixtape wyszedł, no ale Mac miał taki lekki niedosyt, bo chciał z tym gościem stworzyć coś rzeczywiście na żywo. Będąc w studiu, będąc razem w kabinie, nagrać coś, stworzyć coś od zera. No i próbował, bo w 2018 roku, w 2016 roku, kiedy powstawał właśnie album Divine Feminine, no to Mac Miller nagrywał między innymi w studiu w Nowym Jorku i tam pojawił się Kendrick Lamar, odwiedził go, no i Mac Miller miał już w głowie właśnie pomysł na ten kawałek, który się właśnie przed chwilą leciał, God is Fair, Sexy Nasty. No i widział tam właśnie Kendricka na featuringu. No, ale no, puścił beat Kendrickowi, który mu się spodobał, ale powiedział, no podeślij mi to na maila, rozkminię to później. No, ale w międzyczasie jeszcze Kendrick, krążąc tam po Nowym Jorku, zobowiązał się też do tego, że tam nagra po prostu krótką zajawkę dla jakiejś tam stacji lokalnej radiowej, no więc poprosił, żeby mógł użyć też na chwilę studia. No i Mac Miller poprosił tego realizatora, żeby po nagraniu tego krótkiego urywku, który tam Kendrick miał do zarejestrowania dla tej danej rozgłośni radiowej, puścił mu ten beat. No i Kendrick, słysząc po raz kolejny ten beat, no wziął kartkę, napisał i wszystko powstało wtedy na miejscu. No i to jest historia tego kawałka. No a my przenosimy się 2 lata później, czyli 2018 rok i w sierpniu wychodzi po 2-letniej przerwie, długo, długo wtedy wyczekiwany, kolejny album Maca Millera, no i okazało się, że był to już jego ostatni album wydany za jego życia, czyli Swimming. Jedna z najlepiej przyjętych płyt w jego karierze i ogólnie tamtego roku. Ona była też nominowana do tych prestiżowych właśnie nagród Grammy. I z tej płyty właśnie mam dla was parę następnych kawałków. Ta płyta w tym roku obchodziła, no niecały miesiąc temu, obchodziła swoje 8.

Za nami parę kawałków właśnie z ostatniej wydanej za życia Maca Millera płyty, czyli Swimming, która potem znalazła swoją kontynuację, bo on w międzyczasie, równocześnie właściwie, kiedy nagrywał Swimming, nagrywał też Circles. Miało to być Swimming in Circles, czyli pływanie w okręgach, że tak powiem. No i to były takie dwa uzupełniające się projekty, troszeczkę podobne stylem, aczkolwiek no Swimming było takie trochę bardziej rapowe, a Circles było takie bardziej, można było powiedzieć, przechylające się w stronę troszkę tego Divine Feminine, czyli tego takiego bardziej jazzowego, soulowego Maca, bardziej śpiewającego niż rapującego. No i cóż, i ogólnie tutaj trzeba zaznaczyć, że w przeciwieństwie do wielu artystów, którzy odeszli już z naszego świata, których kariera jest prowadzona no tak, żeby wydoić po prostu z tych nieboszczyków jak najwięcej pieniędzy jeszcze, często wydając rzeczy, które się jednak na dobrą sprawę nie nadają do wydania i które nie powinny nigdy ujrzeć światła dziennego, a tym bardziej zostać komercjalnie wydane, no to tutaj Mac Miller, a właściwie jego rodzina, która jest odpowiedzialna za te rzeczy, które po nim pozostały, no tutaj powinna stanowić, jak można by ją było postawić jako wzór do tego, jak do takich rzeczy powinno się podchodzić, ponieważ no tutaj tak na dobrą sprawę wszystkie rzeczy, które wyszły po jego śmierci, to były rzeczy, które były perfekcyjnie dopracowane, które było słychać, że właściwie były na ukończeniu i tylko może jakieś finalne szlify były po prostu dołożone po śmierci już artysty, który to stworzył. No i te wszystkie właśnie wydania upamiętniające właśnie te albumy. Tutaj po 10 latach dostajemy reedycję Divine Feminine. No i na przykład między innymi oprócz tego, że pojawił się tam ten kawałek, którym zacząłem dzisiaj audycję, czyli Butterflies, będą jeszcze dwa dodatkowe kawałki, no, które już ukażą się 2 października, kiedy ta płyta ujrzy światło dzienne. No i do tego jest też nowa, przebudowana strona macmillerwebsite.com. No i tam jest taka linia czasu. Można praktycznie prześledzić tą karierę z roku na rok, z miesiąca na miesiąc, z dnia na dzień. Ja dzisiaj wszedłem sobie na tą stronę i okazało się, że dzisiaj, 10 lat temu, miał premierę właśnie jeden z singli z Divine Feminine, który był nagrany wspólnie z jego ówczesną dziewczyną wtedy, czyli Arianą Grande. No i tutaj można przejrzeć też dyskografię i tak na dobrą sprawę całe te poszczególne etapy jego kariery i rzeczy związane z jego twórczością. Także te kawałki, które wychodzą, te projekty, które wychodzą po jego śmierci, to są rzeczy, które były dopracowane jeszcze kiedy żył i można szczerze powiedzieć, że brzmi to tak, jak powinno brzmieć. Ja dzisiaj będę kończył audycję, ale mam dla was ostatnie dwa kawałki. Tym razem już nie Mac Miller, będzie to Szczyl, bo Szczyl powraca po bodajże 3 latach nieobecności. To jest pomorski artysta, który teraz zresztą miał swój własny taki festiwal, który tworzy w Gdańsku, czyli 3 Era Festival. I ostatnio pojawiły się dwa kawałki nadchodzącej jego płyty, bo ta płyta pojawi się pod koniec października. Przedwczoraj, dzisiaj, pojutrze nowa płyta Szczyla i właśnie dwa single w przeciągu ostatnich paru tygodni pojawiły się i z nimi was zostawiam. Dziękuję wam za uwagę. To była audycja Bump and Grind na antenie Radia Afera. Ja nazywam się Karol Szyszycki i do usłyszenia za tydzień.

0: budzę się, nie mam sił, kładę się, powtórz, budzę się, nie mam sił, kładę się, powtórz, budzę się, nie mam sił, kładę się, powtórz, budzę się, nie mam sił, kładę się, powtórz, budzę się, nie mam sił, kładę się, powtórz, budzę się, nie mam sił, kładę się, powtórz.
1: Zmieniam stan skupienia, teraz widzę więcej.

Dobry wieczór. Nadajemy w Radiu Afera, z tej strony No Division. Witamy Was w audycji Warehouse wraz z realizatorem Olkiem Znanieckim. Kawałek, który przed chwilą usłyszeliście, a jeszcze słychać chyba echo nawet, chociaż nie, już przestał lecieć. To jest prawdziwy kawałek kosmitów. I to jest wstęp do dzisiejszej audycji, w której to opowiemy sobie o Acid House'ie. Jako taki kosmiczny kawałek, nie wiadomo z jakiej czapy urwany, był odbierany 40 lat temu. Dzisiaj może nie robi aż tak piorunującego wrażenia, ponieważ takich kawałków i wiele innych szokujących, można powiedzieć, jest mnóstwo. Natomiast wtedy to było coś naprawdę nowego. Ten kawałek nie ma wstępu, nie ma rozwinięcia, nie ma zakończenia. Nie ma podziału na 8, 16, na 32 takty, trwa prawie 14 minut. Inne kawałki standardowy house mają ten podział jednak na frazy, na zdania muzyczne i mamy tutaj wyraźnie 4, 8, 16, 32 takty. To takie uzupełnienie tutaj może teorii muzycznej. Ten tak nie ma. Ciężko tutaj wyhaczyć, gdzie jest to taki prawdziwy raz. Jest on zawieszony w czasie. Po prostu jest, hipnotyzując słuchacza i więżąc go w innej rzeczywistości. Kawałek ten nazywa się Acid Tracks. Jego twórcą jest Future, czyli formacja z Chicago, w skład której wchodził DJ Pierre, Nathan Jones i Herb J. Pomógł im wyprodukować tenże kawałek Marshall Jefferson, znany chociażby z kawałka Move Your Body. Wydali go w 1987 roku w wytwórni Trax Records, okrytej złą sławą, o czym możecie poszukać sobie informacji w internecie. Obejrzałem sobie wywiad z DJ Pierre na temat Acid Tracks i w ogóle Acid House'u. Bardzo inspirujący i ciekawy, zwłaszcza dla tych z Was, którzy doszukują się głębszego sensu i idei w kulturze undergroundowej. Wywiad można znaleźć na YouTubie i nosi tytuł DJ Pierre and the story behind Acid Tracks by Future, IMS, Ibiza 24. Opowiada on o tym, jak produkował ten kawałek, jaki był on oderwany od rzeczywistości muzycznej i stwierdził, że w zasadzie nie słychać w tym muzyki, tylko beat i brzmienie syntezatora Roland TB-303. Swoją drogą brzmienie tego właśnie instrumentu stało się podstawą całego Acid House'u, na który był wielki boom w Anglii, o czym za chwilę. Zaznaczmy tutaj pochodzenie Acid House'u, czyli Chicago. Zanim Acid Track został wydany, Ron Hardy puszczał już go w Music Boxie i nie był to pierwszy utwór, który wykorzystywał to przenikliwe, elektryzujące brzmienie Rolanda TB-303. Posłuchajmy utwór, który powstał już w roku 1984, a wydany 2 lata później w 1986, czyli rok przed Acid Tracksem, który to wielu uznaje za pierwszy utwór Acid House'u. Jest to I've Lost Control Marshalla Jeffersona, akurat przy wydawaniu tego kawałka jako Virgo, i Sleazy D, wydany w wytwórni już wspomnianej przed chwilą Trax Records. Posłuchajmy.

Dostałem wiadomość właśnie od Andrzeja, że ten kawałek to jest kosmiczne jajo i ja jak najbardziej się z tym zgadzam. Kiedyś przeczytałem, czy usłyszałem, że ten kawałek Ron Hardy puszczał początkowo w wersji perkusyjnej, bez brzmienia syntezatora. To bardzo ciekawe. Pokrywa się w ogóle z opowieściami, że początkowo brzmienie to było czymś tak szokująco nowym, że nie przyjęło się od razu. Przypuszczonym po raz pierwszy kawałku Acid Tracks przez Rona ludzie nie wiedzieli, jak się poruszać. DJ Pierce śmieje się, że w tamtej chwili zrozumiał, jaki muzyka ma wpływ na to, jak się ludzie ruszają. Tańcząc płynnie disco, nagle zamierali, gdy wchodził ten dziwny track. Ruszali się nienaturalnie.

Ron Hardy puścił ten utwór 4 razy podczas imprezy, aż za ostatnim razem ludzie poczuli vibe i skakali w górę i w dół, obijając się o siebie jak podczas metalowego pogo. To ukazało, jak wiele energii Acid Trucks i cały późniejszy Acid House wyzwalał w człowieku. Nic dziwnego, że odnalazł się perfekcyjnie wśród brytyjskiej młodzieży, która przeżywała okres kryzysu postindustrialnego w kraju, zbuntowana przeciwko rządowi i całemu światu. No, ta muzyka dolała oliwy do płomienia ich pasji w społeczeństwie. W Anglii kultura rave'owa pojawiła się już o wiele wcześniej niż w latach 80. Co prawda tańczyli do rocka, new wave, rock'n'rolla, później też disco i house'u i innych produkcji z Europy i Ameryki. Zwłaszcza Ameryki. DJ-e grający na imprezach byli swego rodzaju ambasadorami niedostępnej dla każdego muzyki. Radio brytyjskie nie nadążało i nie było tak zajawkowe i nowatorskie jak radio w Chicago czy w Detroit, które to radia były, przyczyniały się do powstawania i rozprzestrzeniania się nowego brzmienia house czy techno. Tym bardziej nowych brzmień można było szukać wyłącznie w record store'ach i na imprezach. Acid House ze względu na swój hipnotyczny i energiczny charakter wspaniale wkupił się w klimat rave'ów, gdzie ludzie tańczyli do białego rana. Zanim opowiemy o nielegalnych imprezach, ingerencji rządu i interweniującej policji, posłuchajmy innych przykładów przybyłych z Chicago. Przede wszystkim Adonis, ojciec chrzestny Acid House'u, jak to niektórzy mówią, który to wykorzystał chyba jako jeden z pierwszych brzmienie TB-303 w swoim utworze. Myślę, że większość zapaleńców muzyki elektronicznej dobrze zna ten utwór No Way Back z roku 1986. I ten utwór tutaj potraktujmy jako taki powiew czy echo jeszcze z tego weekendu, gdzie na Cytadelę przyszedł jeden z słuchaczy naszej audycji. Także panie słuchaczu, serdecznie pozdrawiam tutaj tym utworem i przesyłam pozdrowienia zresztą od całej naszej ekipy Artwave. I kolejne kawałki do tego No Way Back Adonisa, dedykowane mu naszemu słuchaczowi. Będzie też Larry Heard, znany jako Mr. Fingers, o którym to już mówiliśmy w jednej z lipcowych audycji. Jego utwór wydany w 1987 roku o nazwie Acid Attack. Zobaczcie, że sformułowanie Acid niekoniecznie wziął się z utworu Acid Trucks. To słowo już się przewijało wcześniej. Tym bardziej, że Acid Trucks początkowo nosiło nazwę In Your Mind. No ale Larry Sherman z Trucks Records nadał mu bardziej chwytliwą nazwę Acid Trucks. Następnie poleci kolejny producent z Chicago, czyli Armando i kultowy kawałek Land of Confusion. A na koniec miksu Josh Wink i Heat, Higher State of Consciousness. Słuchamy.

Wyobraźcie sobie, co musiało dziać się na parkiecie. Energetycznie kawałek rozwala głowę. Co do tego miksu, tutaj Andrzej wysłał też bardzo dobry komentarz co do pierwszych dwóch kawałków, ale nie przeczytam ich na antenie radiowej. W momencie pojawienia się Acid House'u młodzież w Anglii coraz częściej i liczniej uczestniczyła w imprezach do samego rana. Tutaj musimy wspomnieć o takich klubach jak Hacienda, założona przez New Order w Manchesterze. Manchester to jest w ogóle ośrodek Acid House'u po stronie brytyjskiej. Albo na przykład Szum w Londynie. Uczestnicy zażywali pewne środki, które zastępowały alkohol, co dramatycznie osłabiło sprzedaż trunku, który, jak wiadomo, przynosi ogromne dochody w świecie rozrywki. Z setek ludzi zrobiło się ich tysiące, z tysięcy dziesiątki tysięcy. I to dosłownie. Nie mieszcząc się w klubach, szukali miejsc w starych magazynach, na podmiejskich polach i urządzali nielegalne rejwy, niezgłoszone służbom. Miejsce spotkań było tajemnicą. Informacja o rejwie była przekazywana z ust do ust wśród młodzieży, aby nie dotarła ona do służb. Zbierali się oni grupami w umówionych miejscach, a następnie odprowadzani byli przez organizatorów do punktu, gdzie impreza faktycznie się odbywała. Prowadzona była walka z tego typu wydarzeniami. W telewizji ostrzegano rodziców, żeby sprawdzali, gdzie wieczorem wymykają się ich dzieci, ponieważ są zagrożone i mogą iść na nielegalną imprezę. W roku 1994 rząd Anglii wprowadził ustawę, że służby mundurowe miały prawo rozgonić tłum, skonfiskować sprzęt audio i samochody, kiedy puszczano muzykę bez pozwolenia i zbierało się przy niej więcej niż 20 osób. Definicja muzyki w tej ustawie określona była jako powtarzalna sekwencja uderzeń, co jawnie trafiało w tego typu rejwy. Młodzież nie poddawała się, jednak i stawiała opór, często trafiając przez to za kratki. Przekaz był jasny. Rząd nie jest w stanie zabrać ludziom prawa do muzyki i do tańca. Zamiast stłumić ruch, dolał mu paliwa i tak Acid House wgryzł się w kulturę brytyjskiej młodzieży już na stałe. Z tych ruchów oporu Acid House'u powstało dużo nowej muzyki. Breakbeat, hardcore, jungle, drum and bass i wiele, wiele innych. Pierre nie spodziewał się, że brzmienie jego i innych pierwszych twórców z Chicago stanie się tak ważną częścią kultury w Europie. Pierre we wspomnianym wywiadzie opowiadał o tym, jak pojechał do Anglii, żeby zobaczyć to na własne oczy i był ostrzegany, że nikt na granicy nie może się dowiedzieć, kim jest naprawdę, ponieważ nie wpuszczą go do kraju za to, że wyprodukował Acid House, z którym rząd ówcześnie walczył. Puścimy teraz brytyjskie przykłady Acid House'u. Kultowy Voodoo Ray, producenta A Guy Called Gerald. Następnie Flow Kama, zespołu AOA State. I na koniec, żeby troszeczkę uspokoić atmosferę, słynny Chime, braci Orbital. W tym momencie przerywamy historię i zostawiam was z miksem. Myślę, że dzisiaj poleciało bardzo dużo znanych hiciorów i poleci jeszcze. Taka zresztą misja tej wakacyjnej audycji, aby ogólnie przybliżyć temat muzyki elektronicznej u jej korzeni. No i mimo, że Acid House zrobił szał w Wielkiej Brytanii, to nie zapominajmy, że korzenie Acid House'u są nigdzie indziej jak w Chicago, gdzie afroamerykańska społeczność muzyczna tworzyła podwalinę pod muzykę elektroniczną na całym świecie. Oczywiście wliczając też ich braci z innych miast jak Detroit. Tymi słowami żegnamy się z wami. Zostańcie z Radiem Afera, bo za chwilę kolejna audycja muzyczna. Także zapraszamy. Mówił do was No Division, natomiast audycję realizował Oleks Naniecki. Do usłyszenia.

0: Radio Afera 98,6 MHz.
1: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu.

Albo się wczuję, albo ty się wczujesz. I potem trzeba chwilę po smutach. Hej, taki żywot, jestem alfą, nie jestem sigmą. Jedę z kurwami, ja nie jestem alfons, jestem traplor. Robiłem plagłok w drodze na dikto. Nieważne ile kurestwa idzie naprzeciwko, walczę o swoje i wygrywam wszystko. Jak życie jest stawką, jestem hazardzistą.

można mieć wszystkich emocji naraz. Błąd dydaktyczny, omijamy to kic kic nara. Jak zające na łące, myśli kopulujące, porywające. Nawet kiedy gram koncert, plany planami, plany planujące. A nie tam na tej twojej stronce, twoje newsy są zbyt gorące. Moje fusy są źle wróżące, wszystko.